0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Przemyśl News.
5: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
4: SK Przemyśl.
5: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztelce. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to powieść o współistnieniu, pracy i budowaniu wspólnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
6: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym

0: Zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
1: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często

mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często

0: Akiba ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to no, trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Boguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
1: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
0: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
1: Co to znaczy?
0: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejsze. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, no można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak, i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak

0: zwany sztetle. Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasem się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób. Prawnie otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd

Ten hebrajski, który teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd

0: specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse, pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką, no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze. No, znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli, no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70%.

0: trochę. W ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak dokreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%, byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność Żydów. Także to wynikało z tego, że Rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne i ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym. Także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. Ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite. Bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się podejrzewam jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie.

0: miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki, no i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu, a czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście, no wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej taki, datowałbym to XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem, a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no, wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczypospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów. włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć m.in. Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywają się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy m.in. o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, to też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście z

0: też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, lecz pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: SK Przemyśl News.
3: Skoro słyszycie ten charakterystyczny dźwięk, to oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Obszary chronionego krajobrazu to jeden z najważniejszych, a jednocześnie najmniej zrozumianych form ochrony przyrody w Polsce. Choć obejmują ogromne tereny i mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców, wciąż budzą pytania, czym dokładnie są i jakie pełnią funkcje. W województwie podkarpackim zajmują blisko połowę powierzchni regionu, łącząc ochronę przyrody z codziennym funkcjonowaniem lokalnych społeczności. O ich znaczeniu, wyzwaniach i planach na przyszłość rozmawiam z przedstawicielami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
4: Dzień dobry, Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
5: Dzień dobry, Magdalena Radecka-Gibała, kierownik oddziału ochrony bioróżnorodności, przyrody i krajobrazu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
3: No to na początek powiedzmy, czym właściwie są obszary chronionego krajobrazu i dlaczego są tak ważne dla naszego regionu?
4: Może ja zacznę. Obszary chronionego krajobrazu są formą, jedną z wielu form ochrony przyrody, tylko formą przestrzenną, która ma stosunkowo niskie wymogi, jeżeli rygory dotyczące ochrony tych swoich zasobów, dla których celu została utworzona. Służy ona generalnie do tego, aby zapewniać właściwy stan przyrody, właściwy stan korytarzy ekologicznych, właściwe warunki do bytowania, rozwoju turystyki, czyli takich form, które są charakterystyczne dla obszarów stosunkowo mało zurbanizowanych, o wysokich walorach przyrodniczych.
3: Podkarpacie ma aż 13 takich obszarów, prawda?
4: Tak, ma 13, prawie 500 000 hektarów te obszary obejmują. Łącznie wszystkie formy ochrony przyrody, które występują, to jest ponad 50% powierzchni województwa, co jeszcze do niedawna nie do końca tak było podawane, tylko jako troszeczkę mniej. Jeszcze wiele różnych materiałów źródłowych właśnie tak podaje, ale my już mamy ponad, nie mamy wątpliwości, że jest to ponad 50%. To od razu wskazuje na to, jak wielką wagę i ważność dla życia ludzi mają właśnie te obszary. Z jednej strony one wprowadzają pewne ograniczenia, ale z drugiej strony są bardzo dużym zasobem, który dobrze wykorzystywany służy zarówno mieszkańcom, ich zdrowiu, właściwemu samopoczuciu, bo wiemy, że formy ochrony przyrody, w szczególności te, które chronią krajobraz jako taki, w tym również krajobraz przyrodniczy, kulturowy, wszelkiego rodzaju inne obiekty wartościowe, wpływa dobrze na naszą psychikę, która jest bez przerwy poddawana różnego rodzaju stresom. Stresom związanym zarówno z funkcjonowaniem gospodarczym, zawodowym, jak i stresem wywołanym zanieczyszczeniem chociażby środowiska. Stresem wynikającym z niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego, bo proszę sobie wyobrazić, że dla wielu ludzi sytuacją stresującą jest również trafienie w nieprzyjazny krajobraz. Krajobraz ten właśnie, jak powiedziałem, kulturowy, przyrodniczy, chaotyczny, o poczuciu

0: poczucie brudu, chaosu, to niestety również wywołuje synergię razem z zanieczyszczeniem na przykład powietrza, zanieczyszczeniem wody. To są wszystko sytuacje stresujące, które z kolei sprzyjają rozwojowi różnych stanów zapalnych, stanów chorobowych. Więc waga dobrego środowiska przyjaznego dla człowieka jest niedoszacowana zawsze i pozwala nam odreagować właśnie te stresy, uspokoić się. Na pewno jeszcze w dalszym ciągu będziemy bardziej szczegółowo o tym mówić, ale zmniejszenie napięcia jest bardzo ważne. Człowiek oczywiście jest przystosowany do życia w pewnym stresie, tylko ten stres, jeżeli jest zbyt duży, to już może być źródłem również chorób, nie tylko właśnie psychicznych, bo większość ludzi sądzi, że stres powoduje choroby psychiczne, nic bardziej mylnego. To jest również przyczyna chorób wszelkiego rodzaju innych, takich jak choroby serca, układu krążenia. To jest również niekorzystne dla naszego potomstwa, dla kobiet w ciąży, dla dzieci. Nadmierny stres spowodowany różnymi czynnikami.
1: No i dlatego zdecydowaliście się na utworzenie właśnie tych krajobrazów. Powiedzieliśmy o tym, że one działają w 13 lokalizacjach. Czy możemy wymienić te lokalizacje na Podkarpaciu? Gdzie znajdują się te obszary chronionego krajobrazu?
2: Generalnie obszary chronionego krajobrazu, one tworzą też swojego rodzaju otuliny dla parków krajobrazowych. No i takie największe obszary chronionego krajobrazu to jest obszar chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego, czyli południowa część województwa Beskid Niski, wschodnio-beskidzki obszar chronionego krajobrazu, to jest cała południowo-wschodnia część województwa i potem jak w górę już pójdziemy, to mamy Przemysł Godynowski obszar chronionego krajobrazu, czyli w otoczeniu Przemyśla i powiecie przemyskim. Na północy całkiem województwa mamy Roztoczański obszar chronionego krajobrazu, a więc powiat lubaczowski. W okolicach Rzeszowa, no to taki sam Rzeszów nie jest objęty żadnym obszarem chronionego krajobrazu, ale tu w okolicach Rzeszowa mamy Chyżnieńsko-Gwoźnicki obszar chronionego krajobrazu. Na dole mamy Strzyżowsko-Sędziszowski, a więc tutaj te okolice. W okolicach z kolei powiatu mieleckiego, Mielec i Kolbuszowa, to mamy Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski obszar chronionego krajobrazu. Czarnorzecki obszar chronionego krajobrazu. To mamy tutaj otulinę Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Także generalnie to są takie te najważniejsze. Najmniej, tak właściwie, że w ogóle nie mamy obszaru chronionego krajobrazu na zachodniej części województwa w tym momencie.
0: A generalnie południe województwa?
2: Generalnie to jest południe, centrum i górę, północ.
1: A północ, okolice Stalowej Woli Niska?
2: W okolice Stalowej Woli Niska nie mamy. Tam w okolicach Stalowej Woli Niska jest Park Krajobrazowy Lasów Janowskich, ale wokół niego nie mamy tam żadnego obszaru chronionego krajobrazu.
0: Ten obszar taki jest zurbanizowany, przemysłowy, położony w okolicach, bo mamy takie pasma rozwoju, czyli mamy takie pasmo rozwoju obejmującego od Jasła do Sanoka, potem mamy pasmo Dębica, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl i kolejne takie pasmo rozwojowe to jest Stalowa Wola, Tarnobrzeg. Natomiast obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe też, ale przede wszystkim obszary są poza tymi największymi obszarami rozwojowymi, no z przyczyn naturalnych, bo po prostu najlepiej się tam zachowały walory przyrodnicze, walory kulturowe, bo proszę pamiętać, że zabudowa przemysłowa, wysokie zurbanizowanie no, nie sprzyja naturalności. Ono jest niezbędne dla człowieka, ale nie sprzyja naturalności. Ale nasze województwo zawsze było województwem niezbyt mocno zurbanizowanym. U nas większość mieszkańców mieszka na wsi. Nie mamy na wielką skalę przemysłu. Nie mamy też dużych ośrodków miejskich. W związku z tym jest bardzo duży potencjał właśnie do istnienia tego rodzaju obszarowych, wielkoobszarowych form ochrony, jakie są obszary chronionego krajobrazu.
2: Jeszcze chciałam właśnie uzupełnić odnośnie tych obszarów chronionego krajobrazu, bo jakby nie powiedziałam o tych obszarach chronionego krajobrazu również na północy, gdzie mamy Kuryłowski obszar chronionego krajobrazu, Sieniawski obszar chronionego krajobrazu, Zmysłowski i Brzuźniański, więc to mamy też jakby

0: Gdzie są obszary chronionego krajobrazu.
1: I jeszcze chciałam właśnie uzupełnić odnośnie tych obszarów chronionego krajobrazu, bo jakby nie powiedziałam o tych obszarach chronionego krajobrazu również na północy, gdzie mamy Kuryłowski obszar chronionego krajobrazu, Sieniawski obszar chronionego krajobrazu, Zmysłowski i Brzuźniański, więc to mamy też jakby

0: Okej, okay, rozumiem. Tak jest.
1: I, no i to generalnie są wszystkie chyba już.
2: Tak, to jest wszystkie. Tak, te formy, jak powiedziałem, właśnie z wyłączeniem tych obszarów, gdzie wysoko zurbanizowanych, wysoko przekształconych. Mamy, to jest nasza wartość dodana z tego, że kiedyś byliśmy obszarem pomijanym w rozwoju przemysłu, pomijanym w urbanizacji, ale mamy za to dzięki temu dużo terenów, w których się dobrze żyje. Bo nie ukrywajmy, że wszelkiego rodzaju formy ochrony przyrody sprzyjają dobrej jakości środowiska, bo mamy mniej emisji wszelkiego rodzaju, mamy mniej przekształceń tej powierzchni, mniej, więcej naturalnych siedlisk, więcej naturalnych obiektów, ale też i obiektów takich kulturowych. No niestety nie jesteśmy bogaci w zamki, w taką infrastrukturę historyczną, zurbanizowaną. U nas generalnie przedstawicielem takiej kultury, tej urbanistycznej, to są generalnie kościoły, kościoły różnego rodzaju, drewniane, murowane.
0: Cerkwie,
2: tak. To są świadectwa naszej kultury, naszej przeszłości, ale też dobrze z reguły wpisujące się w krajobraz obiekty, które nie zaburzają tego krajobrazu. Jakoś trzeba powiedzieć, że nasi praojcowie dbali w sposób naturalny o to, żeby się to wszystko wpisywało. Proszę zwrócić uwagę, jak te różnego rodzaju małe kościółki, stare, drewniane, pięknie się wpisują w krajobraz, nie stanowią żadnej dominanty, stanowią piękne uzupełnienie właśnie walorów przyrodniczych.
0: No tak, chociaż zamków też trochę mamy i mamy takich kilka perełek, między innymi Łańcut, między innymi Krasiczyn, więc też jest to...
2: Tak, oczywiście, ale no niestety historia nam nie szczędziła różnych burz i podobnych zjawisk, więc część zostało obiektów zniszczonych. No daleko nam, na przykład, do Dolnego Śląska, które jest bardzo bogate w zasoby takie historyczne, w zamki, budowle świadczące o bardzo wielkiej zamożności tych obszarów. Jakkolwiek ja uważam, w mojej ocenie, ze względów przyrodniczych, topoklimatycznych, nasz obszar jest o wiele bardziej wartościowy dla życia, lepszy dla zdrowia naszego. Tam są różne warunki wilgotnościowe, takie typowo klimatyczne, które no, nie sprzyjają tak do końca. Były nawet miasta, których Niemcy, jak się osiedlali, to szczególnie hitlerowscy, to było to pewnego rodzaju skazanie na ileś lat. Potem był ewakuowany z tego terenu. No, mamy tam zasoby uranu, to są rzeczy, które są na pewno wartościowe ze względu na chociażby energetykę. Zresztą niezbyt one są zasobne, ale też trzeba pamiętać o tym, że no, stanowi to jak gdyby pewne zagrożenie dla środowiska. Właśnie z tego powodu w niektórych obszarach się nie przebywało długo. U nas takich obszarów na szczęście nie ma. Mamy za to obszary uzdrowiskowe, które również są powiązane bardzo ściśle z formami ochrony przyrody, stanowią ich pełne uzupełnienie. Na tych obszarach występują nie tylko wody, ale również i jakość powietrza, zawartość również i substancji promieniotwórczych, tylko bardzo umiarkowana, która działa bodźcowo na organizm, powoduje to, że właśnie uzdrowiska, wszystkie stare uzdrowiska są na obszarach podwyższonej radiacji.
0: No mamy na przykład uzdrowisko Rymanów, prawda?
2: Dokładnie, Rymanów, Iwonisz, to są obszary ewidentnie o podwyższonej radiacji. Niektórzy mówią, że tam jest duża zawartość jodu. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do takich materiałów źródłowych, które by to tak stuprocentowo potwierdzały, ale na pewno pewien taki dyskretny, bym powiedział, poziom radiacji jest podwyższony, co działa w krótkim okresie czasu bardzo dobrze na organizm ludzki.
0: Dobrze, to wróćmy teraz do tych obszarów chronionego krajobrazu jeszcze. Dlaczego właśnie teraz zdecydowaliście się Państwo na aktualizację dokumentacji tych terenów?
1: Obszary chronionego krajobrazu, może należałoby wspomnieć, że były wtworzone jeszcze w latach 98-92.
0: No właśnie.
1: Więc są to takie już...
0: To jest temat taki,
1: tak,
0: który się ciągnie.
1: Który się ciągnie. My oczywiście posiadamy dokumentację, w oparciu o którą te obszary były chronione, no ale w tej chwili warunki terenowe bardzo się zmieniły i no, doszliśmy do wniosku, że w tej chwili już potrzebujemy takiej waloryzacji, aktualizacji, opisu tych terenów. Do czego jest ona potrzebna? Zasady funkcjonowania takich obszarów określają uchwały naszego sejmiku województwa po to, żeby zaktualizować te uchwały, żeby właściwie wskazać przedmioty ochrony, cele ochrony, odpowiednio ukształtować zakazy, tak żeby nie były one zbyt dolegliwe, a żeby były one adekwatne, żeby były zastosowane po prostu adekwatnie do potrzeb danego fragmentu parku, więc w tym celu zdecydowaliśmy się na zrobienie takiego dużego opracowania, dużej waloryzacji. Wszystkie 13

0: obszarów będzie zwaloryzowanych. No, tej waloryzacji wykonają naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście był zrobiony przetarg, firma wygrała w przetargu takie zlecenie. Jesteśmy w trakcie.
1: Zamierzacie przeznaczyć sporo środków na cały ten projekt. Tu też dużo pieniędzy popłynęło z funduszy europejskich, tak jak czytałem na waszej stronie. Ile dostaliście środków?
0: To jest 100% dofinansowania.
1: Całość.
0: Całość. Okay. No, tam tylko było 24 tysiące na studium wykonalności. To było naszym wkładem. Natomiast
2: to jest wysoka kwota 4 milionów.
0: Tak, to 4 milionów złotych. Tak,
2: ale
0: to całość poszła.
2: Te pieniądze po pierwsze zostają w regionie, bo jest to nasz ośrodek akademicki, który na to zasługuje, ale też i ważne jest to, że dzięki temu, że on jest tutaj zlokalizowany, to ci naukowcy zdecydowanie siedzą lepiej w warunkach tego regionu, lepiej je znają, bo tutaj żyją, tutaj prowadzą swoje badania naukowe. To jest pewnego rodzaju takie zwieńczenie, uporządkowanie tej wiedzy, wytworzenie bazy danych do oceny dalszej, bo to jest jeden z podstawowych naszych celów, żebyśmy wypracowali sobie metodykę oceny walorów chociażby krajobrazowych, ale w ogóle walorów, które kwalifikują dany teren do tego, aby wyznaczać jakąś formę ochrony, w tym wypadku obszar chronionego krajobrazu. Bo powiedzmy sobie szczerze, obszary, które były wyznaczane pod koniec z poprzedniego wieku były wyznaczane dosyć tak wolontarystycznie i uznaniowo. I granice były prowadzone też wobec wzdłuż takich form, które się łatwo wyznacza w terenie, czyli droga, potok, kapliczka. To prowadziło do wielu nieporozumień, bo tak naprawdę potok zmienia czasem swój bieg. Droga też przestaje być użytkowana, powstaje nowa droga. Wątpliwości co do granic, co zresztą porządkowaliśmy już we wcześniejszych latach, bo taką pracę ogromną żeśmy wykonali, choćby żeby przejść z tego opisowego sposobu granic na sposób cyfrowy. Teraz mamy mapy cyfrowe, które bardzo precyzyjnie wyznaczają te granice, ale też mamy świadomość choćby tych granic. To jest najbardziej taka trywialna sprawa, że te granice czasami niezbyt logicznie przebiegają i mamy nadzieję, jesteśmy przekonani o tym, że w ramach tej pracy te granice zostaną tak wyznaczone, aby faktycznie objęły obszary, które są wartościowe, a umożliwiły funkcjonowanie już zupełnie bez żadnych ograniczeń obszarów, dla których nie ma potrzeby utrzymywania jakiegokolwiek reżimu ochronnego.
1: To chciałem zapytać, jak wygląda tak od kulis przygotowanie całej dokumentacji do tego projektu? Od czego się on zaczyna, a na czym się kończy?
0: Cały projekt realizowany jest od początku 2025 roku, zakończymy go na koniec 2027 roku. Przez te 3 lata będzie realizowany i podzielony jest na takie 3 etapy. Pierwszy etap, który został zakończony i odebrany w listopadzie zeszłego roku, naukowcy jakby wypracowali właśnie metodykę, jak oceniać te krajobrazy, jakie stosować wskaźniki, co brać pod uwagę, więc było to takie wypracowanie metodyki. Ta metodyka została odebrana. Ten etap, który w tej chwili trwa, będzie odebrany też na koniec bieżącego roku. No w tym etapie to już będą sporządzone konkretne waloryzacje, konkretne oceny wartości przyrodniczej, historyczne, kulturowe wartości, wartości krajobrazowe, więc będą już wyceniane na każdym z tych obszarów.
2: Według jednolitej
0: właśnie tej metodyki, która została opracowana w pierwszym etapie. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami i no, z takiej ostatniej mojej rozmowy mamy już informacje, o czym no, mieliśmy też taką świadomość od początku, że ta metodyka teraz stosowana w praktyce już nam mówią, że ona będzie musiała być zmodyfikowana, bo to była jakby metodyka wypracowana tak a priori, a w tym momencie jest ona już do konkretnego obszaru. Wiadomo, że każdy obszar ma swoją specyfikę terenową, przyrodniczą, kulturową. I teraz muszą też tą metodykę, mówią, że oni już muszą tą metodykę troszkę jednak dostosowywać. Więc my na koniec tego roku dostaniemy już takie opracowanie waloryzujące. Będzie to waloryzacja cenności ekosystemów, będzie to ocena potencjału dla korytarzy ekologicznych, ponieważ obszar, jedną z funkcji obszaru chronionego krajobrazu jest bycie korytarzem ekologicznym. Więc to też będzie brane pod uwagę. I będzie ocena przyrodniczego potencjału dla turystyki, rekreacji. To będzie też takim tematem. Ocenia wyróżniających się elementów krajobrazu. Więc takie bardzo, no i oczywiście ocena potrzeb zmiany granic.
2: I tutaj warto też zaznaczyć, że takie opracowanie jednolitej metodyki, która pozwala

0: no, w sposób naukowy, bo metodyka jest zawsze cechą nauki, ocenić wartość obecną, ocenić, co jest najwartościowsze, wskazać też, w jaki sposób będziemy monitorować te zmiany w przyszłości, bo na 100% te obszary, ze względu na to, że ich reżim jest bardzo wysoki, ochronny, one podlegają przemianom związanym z normalnym bytowaniem ludzi, z rozwojem gospodarczym, z rozwojem infrastruktury, i to na pewno odbija się w jedno mniej, drugie bardziej negatywnie, ale też niektóre te zmiany mogą być i pozytywny charakter. W związku z tym taka metodyka obserwacji jest nam niezbędna. Pozwoli nam to też również ustalić we właściwy sposób zakazy i ograniczenia, które muszą być wprowadzane na danych obszarach, tak aby z jednej strony zapewnić rozwój gospodarczy, bo pamiętajmy, że na obszarach chronionego krajobrazu żyje bardzo dużo ludzi. To jest obszar jak najbardziej wykorzystywany przez nasze społeczeństwo. Jest do wszelkiego rodzaju działalności, oczywiście z wykluczeniem tych najbardziej uciążliwych obiektów, bo tych się tam nie realizuje. Rozumiem, takie obiekty to są takie, które w sposób dominujący wpływają chociażby na krajobraz, które powodują duże emisje, które z kolei też mogą to powodować, że zajmują pewne obszary, powodują przekształcenie powierzchni terenu. To są te wszystkie czynniki negatywne i to opracowanie, mamy nadzieję i przekonanie, że pozwoli nam w przyszłości we właściwy sposób sformułować te ograniczenia, tak aby przy zapewnieniu właśnie tego właściwego rozwoju, tak zwanego zrównoważonego, nie mylić z równomiernym, powodować, że ludziom się tam żyje dobrze, a jednocześnie nie powoduje się uszczerbku istotnego na środowisku. Tu warto taką rzecz zauważyć, że już dawno odeszliśmy od tak zwanego środowiska naturalnego. Środowisko w zasadzie na obszarze Europy jest już dawno istotnie przekształcone. Chodzi o to, aby zachowywać te walory i zasoby, które są nam niezbędne do życia, niezbędne do funkcjonowania również innych gatunków, bo takowe też poza ludźmi występują, ale człowiek jest jednym z nich i jego wartość jest niewątpliwie największa. Tak, aby to zachować do przyszłych pokoleń, żebyśmy mieli możliwość w przyszłości również żyć w dobrych warunkach, żebyśmy byli terenem atrakcyjnym turystycznie, ale też i rozwijającym się gospodarczo.
1: Panie dyrektorze, wspomniał pan o tych granicach tych obszarów ochronionego krajobrazu, że one są dość chaotyczne, z tego co zrozumiałem. Tak. No właśnie. Czyli wy będziecie jakby wyznaczać te granice teraz na nowo, czy...
0: To znaczy, to nie jest już jakaś istotna zmiana granic.
1: Czyli mieszkańcy nie powinni się obawiać?
0: Nie powinni się obawiać, nie będą to na pewno żadne istotne zmiany. Każda, nawet cyfryzacja tych naszych zasobów, czyli określenie granic, już spowodowała pewne ubytki i powiększenia, bo to się po prostu tak dzieje. Natomiast nie spodziewamy się, żeby w wyniku waloryzacji powstała jakieś obszary, które muszą być specjalnie powiększone. Natomiast był sporządzony audyt krajobrazowy, który nam takie rzeczy jak najbardziej wskazał. On będzie oczywiście jest uwzględniany przez ten zespół, który realizuje tę waloryzację, jako jeden z podstawowych materiałów do właśnie chociażby wyznaczania granic, bo to tam oczywiście są wyznaczane też pewne obszary chronionego krajobrazu, które też będą determinować zapisy naszej ewaluacji tego projektu. To są wszystkie te czynniki, które spowodują pewne minimalne, ale jednak zmiany granic, ale przede wszystkim uściślenie przebiegu, jakkolwiek ono już zostało w znacznej części dokonane przez cyfryzację.
1: A czy mogą Państwo podać przykład sytuacji, w której obszar może zostać powiększony lub zmniejszony?
0: Powiedzmy sobie szczerze, że te powiększenia tych obszarów dotyczyć będą najczęściej terenów, żeby nie powiedzieć, że tylko te, które nie są w tej chwili wykorzystywane gospodarczo. Są to tereny leśne, tereny polan, ewentualnie upraw polowych, a ten sposób gospodarowania w żaden sposób nie zostaje zmieniony w wyniku objęcia danego obszaru formą ochrony, jako jest obszar chronionego krajobrazu.
1: Jakie zagrożenia dla tych obszarów, dla tych terenów są dziś największym wyzwaniem?
0: Największym wyzwaniem dla terenu Podkarpacia w moim odczuciu jest rozproszona zabudowa. Ona jest z jednej strony, bardzo wielu naukowców twierdzi, że jest naszą wielką zaletą to właśnie rozproszenie zabudowy, ale my wiemy, że jest to też z punktu widzenia już funkcjonowania różnego rodzaju infrastruktur, w tym ochrony środowiska, no coś,

0: co jest bardzo trudne, bo podnosi bardzo, bardzo istotnie koszty. Proszę sobie wyobrazić, że w rozproszonej zabudowie wybudowanie kanalizacji, jeszcze w terenach górzystych, to jest zupełnie inny koszt niż wykonanie takiego samego zadania na północy Polski, gdzie tereny są mniej więcej równe, łatwo wyznaczyć tam spokojne spadki. U nas niestety na drodze kanalizacji stają często góry. Zabudowa jest rozproszona, czyli mamy małą gęstość zabudowy mieszkańców na kilometr kanalizacji, co zresztą spowodowało, że tak mniej więcej 1/3 województwa nie była objęta aglomeracjami, które obowiązkowo musiały być wyposażone w kanalizację i oczyszczalnie ścieków. Czyli teraz trzeba pamiętać o tym, że ta 1/3 województwa to jest mniej więcej 1/4 mieszkańców i na tych obszarach nie było środków celowych z Unii Europejskiej nakierowanych na choćby rozwój kanalizacji. My dzięki właśnie staraniom zarządu województwa uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę kanalizacji na tych formach, już nie tylko w ramach PROW-u, bo PROW był takim projektem, który pozwalał na realizację kanalizacji na obszarach pozaglomeracyjnych, ale również w ramach cennych terenów przyrodniczo. W poprzednim edycji programu operacyjnego były to obszary Natura, tak w obecnym mamy już w ogóle obszary cenne przyrodnicze, czyli obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, na których za środki unijne poza aglomeracjami możemy budować kanalizację. Chodzi nam o to, żeby to były no nie już takie ciągi długie kanalizacyjne, jak to jest w aglomeracjach z dużymi oczyszczalniami, ale małe ośrodki, gdzie możemy w sposób prawidłowy prowadzić gospodarkę wodno-ściekową, czyli zapewnić właściwą wodę, jakość wody i odbiór tych ścieków z obszarów większych niż na przykład dwa, trzy budynki, bo tak bardzo niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem było na tych obszarach to, że budowano indywidualne oczyszczalnie ścieków przy każdym budynku. Z ich eksploatacją bywały poważne kłopoty. Chcemy, aby w ramach właśnie tej naszej edycji FEP-u, czyli, bo tak się nazywa nasz program regionalny w tej chwili, wybudować właśnie kanalizację taką w mniejszych aglomeracji, poniżej 2000, gdzie się rozwiązuje wspólnie przez gminę zarządzaną systemy kanalizacji.
1: Dobrze. Czy w pracach nad tworzeniem tej dokumentacji będzie wykorzystywana może sztuczna inteligencja?
0: Jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, to wśród członków zespołu są również właśnie specjaliści od tego sektora nauki. Wiemy już, że wszyscy już praktycznie korzystamy z tej sztucznej inteligencji, choćby przy najbardziej prozaicznych zajęciach, takich jak na przykład dokonanie wyboru czegoś, dokonanie rezerwacji jakiejś. Natomiast tutaj jest ta znacznie bardziej wyrafinowana, te systemy, które są profesjonalne i one będą do szybkiej obróbki, bo to są ogromne ilości danych. No nie ma takiej możliwości, żeby już zasobami ludzkimi, tak się to dawniej robiło, dokonać choćby tej waloryzacji terenów, bo trzeba tak wiele różnych czynników wziąć pod uwagę, że tego się nie da zrobić normalnymi metodami, tak jak to robiono kiedyś przy wyznaczaniu tych form ochrony w latach 90., gdzie siadła grupa jakichś miłośników przyrody, może i naukowców, i obserwując bardzo subiektywnie walory jakiegoś terenu, podejmowali decyzję, że tu utworzymy obszar z takimi ograniczeniami. Tu podchodzimy właśnie do tych bardzo szeroko zakrojonych badań. Będziemy mieć ogromną bazę danych, którą się nie da w inny sposób obrobić i przekształcić jak sztuczną inteligencję, która uczy się w ramach wykonywania tego zadania. Także to jest nieodzowne w tej chwili narzędzie.
1: Powiedzieliście Państwo, że w projekt są zaangażowani naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. A czy do tego projektu angażujecie również, nie wiem, mieszkańców Podkarpacia albo, nie wiem, jakieś organizacje społeczne?
0: Tak, tego typu działania, jak wyznaczanie obszaru chronionego krajobrazu jest oczywiście nieodzownie związane z udziałem społeczeństwa. Tutaj co prawda na etapie samego projektu nie jest to przewidziane, żeby były to robione jakieś duże konsultacje społeczne, natomiast na 100% przed jego zakończeniem, po jego zakończeniu, przepraszam, te wyniki zostaną po pierwsze udostępnione, będziemy się starać je jak najbardziej spopularyzować, a następnie zostaną wykorzystane do wyznaczenia

0: Oznaczania, choćby zmiany granic zapisów dotyczących naszych form ochrony, a już w tym przypadku mamy określoną procedurę, musimy zapewnić zarówno udział społeczeństwa, jak i różnego rodzaju organizacji samorządów tutaj, które mają bardzo ważną rolę na dzień dzisiejszy, one uzgadniają wszelkiego rodzaju zmiany w przebiegu chociażby granic parków. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Oczywiście trwają prace legislacyjne, nie wiemy, nie znamy tego kierunku, ale niezależnie od tego, jak one się zakończą, czy pozostanie wersja uzgodnień przez samorządami, czy nie pozostanie, czy będzie to opiniowanie, na pewno będziemy robić to bardzo szeroko, to opiniowanie, aż do uzyskania konsensusu. Nie chcemy niczego jako samorząd narzucać innym samorządom. Jest to nasz priorytet.
1: W jaki sposób te działania mogą przełożyć się później na rozwój turystyki w regionie?
0: Te działania powinny się w ten sposób przełożyć na rozwój turystyki, że będziemy mieli jednoznacznie określone, po pierwsze, jakie zwaloryzowane zasoby przyrodnicze, kulturowe. Będziemy mieć też wiedzę co do tego, co szkodzi tym terenom, co im sprzyja, ich utrzymaniu, a co za tym idzie, będziemy mogli we właściwy sposób programować rozwój turystyki. Jest to, co prawda, zajmuje się tym inny departament, nie Departament Ochrony Środowiska, programowaniem. Natomiast na 100% będzie z tych naszych zasobów korzystał i choćby my już w tej chwili żeśmy organizowali takie konferencje dotyczące rozwoju turystyki rowerowej, bo to jest turystyka, która się chyba najbardziej w tej chwili rozwija. Byliśmy bardzo zadowoleni z efektów budowy Greenwellu i w związku z tym zaniechaliśmy troszeczkę może tego sektora. No na 100% go w tej chwili na niego właśnie będziemy stawiać, w szczególności na budowaniu krótszych tras, które tworzą obiegi zamknięte, udostępniając najcenniejsze walory przyrodnicze. Mamy nadzieję, że zapisy tego nam pozwolą to zrobić bardzo efektywnie.
2: Przemyśl News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
2: SK Przemyśl.
1: Dziś cofniemy się w czasie, by przejrzeć się rzezi galicyjskiej z 1846 roku, wydarzeniu, które wstrząsnęło okolicami Jasła i Dębicy. Choć bezpośrednio nie objęło Przemyśla, zaraz dowiecie się dlaczego jego skutki mocno wpłynęły na postrzeganie roli chłopów w walce o niepodległość Polski. A o szczegółach rzezi galicyjskiej naszej reporterce Agnieszce Gaździe opowiedział dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posłuchajcie.
3: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak galicyjscy chłopi wywołali rebelię, czyli o rzezi galicyjskiej. O szczegółach tego wydarzenia opowie nam dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jakie tereny dzisiejszego Podkarpacia właśnie w XIX wieku obejmowała Galicja i kto rządził tymi ziemiami?
4: Jeśli mówimy o samych terenach Galicji, to jest to o tyle ciekawy temat, że te tereny obejmowały zarówno ziemię dzisiejszej zachodniej Ukrainy, przechodząc przez Podkarpacie, a skończywszy jeszcze na skrawku Małopolski, to znaczy dzisiejszej Małopolski, czyli Tarnów, czyli Kraków. To było tak zwane księstwo Galicji, Lodomerii też w pewnym okresie, także o tych terenach rzeczywiście możemy mówić. Natomiast jeśli odnosimy się do samej rebelii, no to mówimy tak naprawdę jedynie o części, czyli o ziemi jasielskiej, mówimy tutaj o częściowo tym północnym Podkarpaciu, delikatnie zahaczając o ziemię tarnowską, bocheńską.
3: Jak wyglądała sytuacja społeczna i gospodarcza tego regionu przed 1846 rokiem?
4: Na pewno były to tereny specyficzne, nawet uwzględniając cały obszar, można powiedzieć, państwa Habsburgów. Dlaczego? Dlatego, że nie bez powodu funkcjonuje do tej pory określenie bieda galicyjska. Ona się narodziła właśnie w tym okresie i związane to było z tym, że Galicja jako tereny typowo rolnicze znacząco odstawały od wielu wtedy obecnych terenów Austrii. W każdym razie, jeśli mówimy tutaj o Galicji, no to należy pamiętać, że tak, z jednej strony mamy rolnictwo, z drugiej strony mamy pańszczyznę, czyli w dalszym ciągu te powinności chłopów wobec ziemian istniały i no, często były w zależności tak naprawdę od sposobów egzekwowania przez panów, albo bardziej, albo mniej uciążliwy. W przypadku Galicji, gdzie ten model feudalny był dość skostniały, no to zdecydowanie można powiedzieć, że ta sytuacja była dość gorąca, nazwijmy to. Dlaczego

0: dlatego że wsie były przeludnione. Ja wspominałem już kiedyś w trakcie jednej z audycji tutaj na antenie, że chłopi posiadali niewielkie skrawki ziemi. Pamiętajmy, modle rodziny 2 plus 8, 2 plus 10. No i w rezultacie każdemu coś trzeba było wydzielić i te pola były coraz mniejsze i w pewnym momencie nawet nie dało się wyżywić rodziny z tego, co tam było. Dodatkowo należy też pamiętać o tym, że kary stosowane przez panów, przez władzę austriacką wobec chłopów były naprawdę bardzo surowe. Zresztą przekonał się o tym Jakub Szela, o czym zresztą później pewnie o tym sobie porozmawiamy, ale faktycznie nie były to obszary korzystne pod względem gospodarczym dla mieszkańców tych terenów, a zwłaszcza dla chłopów. Co więcej, no, to też była pewnego rodzaju, jak to się tak ładnie mówi, dychotomia, czyli tak można powiedzieć dwutorowość. Bo z jednej strony mamy inteligencję, która interesuje się rzeczywiście sprawami narodowymi, myśli o tym, jak pokonać zaborcę. To jest to, czego my się często uczymy w szkołach. A z drugiej strony mamy chłopów, którzy raczej tą inteligencję odbierają w bardzo negatywny sposób. No pamiętamy, każdy z nas musiał w szkole omawiać wesele, musiał czytać bardziej lub mniej dokładnie. I to wszystko, o czym, co tam zostało przedstawione, jest całkowitą prawdą. Jedni nie rozumieli drugich. Było sporo pretensji. Niemniej jednak to, co jest chyba w tym przypadku najistotniejsze, to to, że w cieniu tych wszystkich pretensji, kłótni, odbywały się przygotowania do powstania narodowego. My musimy tutaj pamiętać, mieliśmy wielu wybitnych w tamtym okresie działaczy patriotycznych na tych terenach. Mieliśmy Dębowskiego, mieliśmy Goslara, Mazurkiewicza. Oni wszyscy działali na rzecz tego, aby wybuchło tutaj na tych ziemiach powstanie. Tyle tylko, że jaki jest haczyk? No taki jest haczyk, że jednak jeśli miałoby to przynieść jakieś rezultaty, no to potrzeba było pozyskania szerokich mas. A tu był problem, bo były sprzeczne interesy.
1: Czy już wcześniej dochodziło do takich napięć lub buntów chłopskich przed rzezią galicyjską?
0: Oczywiście, że tak. Generalnie rabacje, bunty chłopskie to jest coś, co w naszej tradycji pojawiało się od czasu do czasu, aczkolwiek z różnym natężeniem i zdecydowanie nie na taką skalę. Bo w tym przypadku chłopi mieli jeden duży atut, czyli to, że zostali podburzeni w dużej mierze właśnie przez Austriaków, którzy doskonale rozumieli sytuację na tych terenach. Wiedzieli, że chłopi nie będą umierać za ziemian, za inteligencję i doskonale też wiedzieli, że inteligencja, ziemiaństwo też nie są w stanie tych chłopów pozyskać. W związku z czym, co mogło być najinteligentniejsze? Najinteligentniejsze mogło być w sytuacji powstania napuszczenie jednych na drugich. Niech się nawzajem pozarzynają, przepraszam za to określenie, a później w takim wypadku jakoś to trzeba uciszyć.
1: Czyli można powiedzieć, że to był taki sposób na rozładowanie tego nieporozumienia między szlachtą a chłopami?
0: Zdecydowanie tak. To było najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony sami Austriacy nie pokazują się jako ci, co atakują naród, atakują obywateli, mieszkańców tych terenów. Oni się pokazują jako po prostu ci zarządcy, którzy robią porządek z tym, że obywatele polskojęzyczni, Polacy, chłopi, ja tu uważam z tym dlatego właśnie, że jednak ta tożsamość chłopska nie zawsze musiała być równoznaczna z Polską. To jest takie bardzo ważne określenie, że jednak chłopom nie zawsze tak zależało na tych powodach narodowościowych, mimo że szczycimy się insurekcją kościuszkowską i tym dziedzictwem. W każdym razie Austriacy to rozgrywali dość inteligentnie, dlatego że ich podstawową bronią w tamtym okresie była plotka. Na początku 1846 roku oni zaczęli rozsiewać plotki, że panowie szykują się do wystąpienia przeciwko chłopom, że niedługo na wsiach nastąpi rzeź. Chłopom niewiele trzeba było, z racji nawet tych napięć, o których już wspominałem, do tego, żeby uznać, że w takim przypadku trzeba sięgnąć po broń i wyprzedzić to uderzenie, które w gruncie rzeczy nie mogło nastąpić. I co więcej, była też jeszcze inna plotka ukazująca Austriaków w dość pozytywnym świetle, bo plotka ta niosła m.in. takie informacje. Cesarz chce zniesienia pańszczyzny, ale polska szlachta jest temu przeciwna i planuje wymordować chłopów. Czyli widzimy dobry, zły glina, trochę byśmy to dzisiaj uznali w ten sposób. Ale to mogło też pokazywać, że chłopi wtedy traktowali tego cesarza austriackiego jako osobę, która rzeczywiście jest ich opiekunem, protektorem

0: po prostu, że źli panowie chciwi nie chcą oddać, oddać swoich wpływów, nie przejmują się chłopami. Więc tu wystarczyło po prostu tylko kogoś, kto mógłby ten cały bunt po prostu poprowadzić.
1: Czym była rzeź galicyjska i jak wyglądała w kontekście właśnie tych lokalnych społeczności Podkarpacia?
0: Najprościej ujmując, rzeź galicyjska czy rabacja galicyjska to są tak naprawdę w tym przypadku synonimy, bo mówimy o jednym wydarzeniu. To było zbrojne wystąpienie chłopów i seria napadów na dwory szlacheckie na terenach dzisiejszego Podkarpacia, ale też i częściowo Małopolski. W tym przypadku mówimy tak naprawdę, jak już wspomniałem, o ziemiach Jasła, Tarnowa. Też należy pamiętać, że różne miasta potrafiły się w różny sposób organizować, więc często było tak, że na przykład na tych terenach, na których my obecnie jesteśmy, o których rozmawiamy najczęściej, no nie doszło do jakichś takich ostrzejszych wystąpień. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mieszczanie i ziemiaństwo było przygotowane do tego typu zdarzenia. W każdym razie to była po prostu seria napaści na dwory szlacheckie, dwory ziemiańskie. I tu tak naprawdę jest cała, można powiedzieć, filozofia. Jeśli ktoś jest w szkole odpytywany przez nauczycielkę, to jak w ten sposób powie, to myślę, że uznają.
1: Jak wyglądały okoliczności właśnie wybuchu tej rebelii chłopskiej?
0: Wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że polscy patrioci, inteligencja zaplanowała na 21 powstanie narodowe 21 lutego 1846, bo zaznaczmy, tu cały czas mówimy o tym 1846 roku, które miało objąć całe tereny, miało przejść przez Jasło, Dukle i iść powiedzmy w kierunku większych miast, Krakowa między innymi. Natomiast informacje na ten temat przechwycili Austriacy i kilka dni przed tym 21 starosta tarnowski, on się nazywał, jak się dobrze pamiętam, von Fallenstern, zwołał okolicznych wójtów, chłopów i poinformował ich, że panowie się zbierają do ataku i że potrzebują pomocy. Nakazali im m.in. rozbrajanie powstańców i doprowadzanie ich do Tarnowa żywych lub martwych. I tak naprawdę pierwsze ataki, które powstańcy próbowali przeprowadzić na tych terenach, one się właśnie przez to nie powiodły, że napotkali nie tylko na brak wsparcia, ale też jednocześnie na oddziały chłopskie, co sprawiło, że wszelkie bardziej zorganizowane działania na tych terenach były niemożliwe. W każdym razie, jeśli miałbym znaleźć taką datę, gdzie rzeczywiście wybuchł ten początek zdarzeń, no to musimy wskazać na tak zwany Czarny Piątek, czyli 20 lutego 1846 roku, kiedy Jakub Szela, przywódca rabacji galicyjskiej, zebrał swój oddział i ruszył na pierwsze okoliczne dwory. Tak naprawdę tutaj oczywiście najczęściej jak wskazujemy, no to wskazujemy między innymi na siedliska. Tam były takie dość brutalne wydarzenia, bo tak naprawdę wybito rodzinę Boguszów, a tu zaznaczam, Boguszowie są ważni w tym przypadku, dlatego że oni mieli spór z Szelą i później, który skończył się upokorzeniem Szeli, bo zakuli go w kościele po prostu i pokazali na widok publiczny i Szela po prostu tego nie zapomniał im nigdy, no i między innymi to jest powód, dla którego w Czarny Piątek najbardziej na początku ucierpieli ci, którzy mieli z Szelą na pięku.
1: Dlaczego nazywamy ten dzień Czarnym Piątkiem?
0: Dlatego, że nastąpiła seria wówczas ataków, czyli z jednej strony ataki na dwory, ja tutaj wspomniałem o siedliska, ale też, jeśli dobrze pamiętam, w Gorzejowej też doszło do kilku morderstw w Kamienicy Dolnej. Chodzi o to, że w tym dniu nastąpił szereg ataków na kilka wiosek rabunkowych. To był dla ziemian szok. Ja tutaj przeczytam może wspomnienia jednej z kobiet akurat ziemianek, która miała wtedy 17 lat, więc tutaj ja mówię o tym wieku też, żeby słuchacze wiedzieli, dlaczego niektóre słowa mogą być emocjonalne, niektóre takie niepewne. No dlatego, że młoda dziewczyna sama do końca nie wiedziała, co się dzieje, więc to też była w pewien sposób panika. To jest wpis 20 lutego 1846, czyli właśnie z Czarnego Piątku. Jeszcze nie wiemy, w Konarach nic się nie dowiedziały. Chłopi trzymają wartę po gościńcach, nie puszczają nikogo, zamiast pomagać przeszkadzają. Co się będzie działo? Boże, zlituj się. Czyli też można powiedzieć, że to, co się wówczas działo, bazowało w dużej mierze na tym, że z jednej strony to były brutalne ataki, a z drugiej strony latały różne pogłoski. Ziemiaństwo nie wiedziało dokładnie wtedy jeszcze, co się dzieje. To

Dopiero po jakimś czasie, kiedy pierwsze dwory zostały spalone, pierwsze ciała odkryte, no to wówczas ziemieństwo, inteligencja zdała sobie sprawę, że tu się toczy coś poważniejszego jednak. To było dość brutalne, bo pamiętajmy też, że ofiarami byli nie tylko ziemianie, byli też rodziny całe, często z dziećmi, to byli też urzędnicy dworscy, no tutaj między innymi pod Kolbuszową w Weryni, akurat kiedy szli mniej więcej tak powiedzmy w kierunku Rozwadowa na zachód, kierowali się wtedy chłopi, no to wtedy właśnie doszło do takich pojedynczych ataków, ale tak jak sygnalizowałem, nasze ziemie kolbuszowskie, ziemie dzisiejszej Stalowej Woli, to nie był obszar głównych wydarzeń tamtego konfliktu. To było tylko po prostu taki, nazwijmy to, punkt przystankowy. Do ataku też nie doszło między innymi szczególnie w Tarnobrzegu, czy jak dobrze pamiętam też w Mielcu, dlatego że po prostu tam mieszczaństwo było przygotowane. Na te wydarzenie zdążyło się zorganizować. Dlatego też między innymi te pierwsze dni były takie decydujące, no bo wtedy po prostu zabrakło przygotowania, a dochodziło do kolejnych ataków, bo później po 20-21 to było bodajże Błaszkowa, Jodłowa, Gogołów, czyli można powiedzieć cała

0: Przede wszystkim z racji tego, że cały ten bunt w dużej mierze opierał się na plotkach austriackich, mówiących o tym, że cesarz jest dobry, że chce zlikwidować powinności wobec ziemian, no to Szela liczył, że rozmawiając z Austriakami uda się rzeczywiście tą pańszczyznę zlikwidować, rozdać ziemię chłopom. Też no, pamiętajmy, Szela nie był osobą wykształconą dyplomatą. On to, co miał, to charyzma i to, że rzeczywiście darzony był wśród okolicznych chłopów pewną estymą, pewnym szacunkiem.
1: A nie strachem, skoro byli zmuszani do tego, by mu towarzyszyć?
0: Częściowo tak, ale wielu chłopów jeszcze wtedy nie zdawało sobie do końca sprawy, kim on rzeczywiście jest, bo fakt faktem już przed rabacją galicyjską Szela dawał oznaki tego, że na pewno spokojną, wyważoną osobą nie jest i tu nie bójmy się tego powiedzieć. Jak dobrze pamiętam, pierwszą swoją żonę skatował, więc to była naprawdę osoba bardzo porywcza, ale jednak też chłopi przychodzili do niego z różnymi sprawami, prosili go o to, żeby był ich reprezentantem w rozmowach z ziemianami jeszcze przed buntem, więc jednak musiał sobie zasłużyć w pewien sposób na to, że chłopi mu ufali. Choć oczywiście w razie sprzeciwu, no to kończyło się to brutalną siłą i przemocą, także tu rzeczywiście trzeba przyznać, że no był bardzo kontrowersyjną postacią i mimo, że później wielu chłopów wspominało go dobrze, no to jednak trzeba pamiętać, że to nie jest osoba, którą moglibyśmy moim zdaniem wystawić na piedestał, jeśli chodzi o nasze dzieje. W każdym razie, jak potraktowali Szelę Austriacy? No, uznano, że rzeczywiście należy poczynić pewne ustępstwa, ale jednak nie chcieli też jednocześnie likwidować pańszczyzny. Uznano, że jeśli zbytnio ustąpią chłopom galicyjskim, to później cały system się rozleci. Więc zaproponowano m.in. prawo do skargi, zniesienie pewnych powinności, ale nie samą pańszczyznę. I jaki był problem? Problem był taki, że chłopom to nie za bardzo pasowało. Poczuli się rozczarowani, nieco oszukani i odmówili powrotu do pracy. I Austriacy, obserwując, co stało się w przeciągu paru miesięcy, przypomnijmy, w ciągu 6 tygodni spacyfikowano 170 wsi tylko na terenie ziemi jasielskiej. To było coś, co Austriakom wymknęło się z rąk. Obserwując kolejne rzezie, zdawali sobie sprawę, że trzeba interweniować. I tutaj można podać kilka przykładów. Ja tutaj odwoływałem się do wspomnień Marianny Pikuzińskiej i warto też wspomnieć, co w późniejszych miesiącach ona odnotowała jako, przypomnijmy tutaj, niespełna 17-letnia dziewczyna. Tu między innymi w jej pamiętniku znajdujemy wpis z 1 marca 1846 roku. Ostatki. Okropne przedstawienie odbyło się w kościele. Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, mnóstwo ludzi. Nagle wszczyna się hałas. Chłopi czapki na głowy i uciekają wszystkimi drzwiami. Po konfesjonałach do okien się wspinają i uciekają baby za nimi. Słychać tylko głosy. Walą się, walą. Myśmy w ławkach struchlały, myśląc, że kościół się pali. Albo kozacy, czy Tatary już go obstąpiły. A to weszło do kościoła dwóch surdutowych, może Niemców z Radłowa. A ktoś podszepnął, że Polacy idą i takiego popłochu narobili. Na złodziejach czapka gore. Ale jakże to bolesne. Wendorfowa, której męża zbili bardzo, zrabowali także, a jego zawięzili do bochni, dostała pomieszania zmysłów. Chce pomagać księdzu kończyć nabożeństwo. Śpiewa Dominus. Straszne rzeczy się dzieją. A o Teofilu nic nie wiemy. Żadnej komunikacji z okolicą. Nigdzie nie puszczają. Widzimy, wszystkie drogi były wtedy zablokowane. Nikt nie wiedział dokładnie, co się dzieje. Wiadomo było tylko, że dochodzi do brutalnych ataków na okolicznych ziemian. I spójrzmy na wpis kolejne kilka dni później, które jeszcze bardziej obrazowo pokazują tę tragedię tego, co się wówczas działo. Tragedię, która też moim zdaniem pokazuje, że absolutnie mimo tego, że trudno oceniać pańszczyznę pozytywnie, to jednak moim zdaniem tego typu wydarzenia no były tragedią narodową, a nie walką o jakąś społeczną sprawiedliwość. Tu pisała akurat Marianna coś takiego. Nigdzie nic dobrego. Same wiadomości jedne okropniejsze od drugich. Wszędzie tak mordowali. Krew strumieniami płynęła przed cyrkułem w Bochni, w Tarnowie. Trupów obdartych bez strumień, bez pogrzebów wciskali do dołów. Może i Teofil był między nimi. Ale mówią znów, że widzieli go przebranego za chłopa, że uciekł za Wisłę. Inni, że widzieli przywiezionego do Tarnowa zabitego,

0: go zamknęli. Inni go widzieli w bochni. Ale nie można dotrzeć widzieć tego, kto go widział. Serce drży na tę myśl. Wyobrażając sobie, jak go bili, a może zabili, biedna Anusia rozpacza, czasem znów się pociesza, że może uciekł, może zamknięty. Co za męczarnie nic nie wiedzieć, co się dzieje dalej. Co w Krakowie, w Królestwie, żadnych gazet, żadnej komunikacji. Wczoraj słychać było strzały armatnie. O Boże, zlituj się. Także to jest właśnie ten przykład ludzi, którzy nie wiedzieli nawet, co się z ich bliskimi dzieje. Też pamiętajmy, że ziemiaństwo utrzymywało stałe kontakty z Austriakami, więc w tym przypadku Austriacy nie mieli wyjścia, ale musieli interweniować, bo wiedzieli, że jeśli zostawią to, to nie tylko dojdzie do kolejnych tragedii, ale też, co ważniejsze, tego typu wystąpienia chłopskie mogą zdarzyć się również w innych częściach całego państwa Habsburgów, a to było już absolutnie niedopuszczalne.
1: No tutaj mi się nasuwa takie pytanie, jak właśnie chłopi dowiadywali się o tych planowanych wystąpieniach?
0: Ja bym to skojarzył z innymi wystąpieniami tego typu, to znaczy grupy chłopskie szły od wsi do wsi, napotykały kolejnych, mówili, idą do ataku na panów, kto idzie z nami, i to też była trochę taka społeczna presja. Bo okej, ci co chcieli iść, chcieli za przeproszeniem wyrżnąć tych ziemian, to jak najbardziej nie trzeba ich było dwa razy przekonywać. Ale były też osoby, które nie były przekonane, bo pamiętajmy, jeśli Szela zakazał odrabiania pańszczyzny i karał za to, no to znaczy, że jednak byli ludzie, którzy nie do końca chcieli tego typu rewolucji od razu na tych ziemiach, albo po prostu bali się późniejszej interwencji, czy ziemień, czy już bezpośrednio Austriaków. I wydaje się, że niektóre osoby też były tam dlatego, że nie miały innego wyjścia, bo to był po prostu prosty rachunek. Albo ja się do nich dołączę, albo ja będę następny na ich liście, bo okaże się, że jestem wrogiem, zdrajcą chłopów. Więc ta społeczna presja przerodziła się trochę w taką falę, nie? Czyli z jednej strony widzimy, tu jedna wioska, zabieramy tych, idziemy. Tu druga, tu trzecia. To doprowadziło do tego właśnie, że bilans był tragiczny, ale chyba o nim zaraz też powiemy później. W każdym razie, no tak jak wspomniałem tutaj, z powstania nic nie wyszło, ale trzeba było interweniować.
1: No i jak właśnie wyglądała ta interwencja?
0: Tak naprawdę w kwietniu 1846 roku na teren Galicji przybyło ponad 50 tysięcy żołnierzy austriackich. Z racji, że no to jednak były czasy, kiedy nie było rozwiniętych mediów, zresztą tak jak tutaj pokazały wspomnienia jednej z ziemianek, przepływ informacji był bardzo ograniczony. Z tego też względu te siły były konieczne. No bo teoretycznie wiadomo, 50 tysięcy ponad żołnierzy, no to jest, są siły, które mogłyby spokojnie służyć w jakiejś bitwie. I bynajmniej nie znaczyło to, że Austriacy przestraszyli się chłopów w sensie siły militarnej. Chodziło o to, że ta liczba Austriaków musiała ogarnąć całe ziemię i, mówiąc delikatnie, przemówić chłopom do rozsądku. Czyli w praktyce jak to wyglądało? Oni utworzyli coś w rodzaju ruchome kolumny. Czyli oddziały austriackie podzieliły się i chodziły od wsi do wsi, nakazując chłopom powrót do pracy. Jeśli taki chłop czy okoliczni chłopi nie chcieli wracać, to nawet się z nimi nie cackano, tylko od razu chłostano. Więc nie zajęło to wiele, bo zaledwie w ciągu kilku tygodni sytuacja została przewrócona, nastąpiło na nowo status quo. Ale to tylko też pogłębiło w jakiś sposób ten strach. No bo jeśli najpierw dochodzi do rzezi, później przychodzi interwencja i następują chłosty i powiedzmy, że kolejna tak naprawdę fala przemocy, no to widzimy tutaj, że sytuacja dla samych Polaków była fatalna. No po pierwsze, powstanie narodowe się nie udało. Inteligencja i ziemiaństwo było przerażone rozmiarem tragedii i tego, co chłopi byli w stanie uczynić w ciągu zaledwie paru miesięcy. Chłopi w dalszym ciągu nie mogli zapomnieć ziemianom warstwom wyższym tego, jak ich traktowano przed rabacją i tego, że w gruncie rzeczy wtedy jeszcze też sytuacja wiele się nie zmieniła na tyle, ile oni chcieli, bo pamiętajmy, że pańszczyznę gubernator Franz Stadion zlikwidował dwa lata później ze zgodą władz Austriaków.
1: W 1948.
0: Tak, To już była ta fala wiosny ludów, kiedy rzeczywiście Austriacy mieli też problemy w innych częściach imperium. W związku z tym uznano, że taka liberalizacja społeczna będzie wręcz wskazana. No ale to też był czas, no ale jednak chłopi musieli chwilę jeszcze poczekać. Na razie trzeba było po prostu przywrócić tą równowagę, która tam w tym momencie była. Także chłopów po interwencji austriackiej w dużej części więziono, znaczną część wychłostano. Ten Wilec był gigantyczny, a jeszcze trzeba było coś zrobić z przywódcami całego tego zrywu.
1: Czy to był tylko Jakub Szela, czy ktoś jeszcze był na tej liście?
0: To znaczy tak, generalnie jeśli mówimy o Rabacji Galicyjskiej, mówimy głównie o Szeli, a i o nim nie mamy jakichś wystarczających informacji poza jakimiś skrawkami dotyczącego jego losów. Znamy tam te pewne anegdotki, o których wspominałem, ale generalnie chłopi nie zostawili po sobie wiele dokumentów, prawda? To co wiemy, to są wyroki austriackie. No i w gruncie rzeczy też nie można było ukarać wszystkich chłopów, no bo ktoś musiał pracować. Więc po prostu znaleziono tego najgłośniejszego i nim się po prostu zajęto.
1: Jak się nim zajęto? Zginął?
0: Nie, bo jednak jakby nie patrzeć, przysłużył się Austriakom, nie? Czyli jednak zrobił coś drobnego dla nich, tylko po prostu problem było to, że nazwijmy to poszedł na całość, czego Austriacy absolutnie nie chcieli. Nie chcieli aż takiej skali okrucieństwa. Oni chcieli po prostu, żeby jedynie powstanie się nie udało. A on załatwił im tylko kolejne problemy, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie aresztowanie go i wysłanie gdzieś. W tym przypadku wysłano go już na sam skrawek państwa Habsburgów Austrii, to jest na Bukowinę, to jest dzisiejsza Rumunia mniej więcej. No i tam Szela sobie żył, z tego co kojarzę, no to jeszcze około 20 lat mniej więcej mógł później żyć, chociaż to też do końca nie wiadomo dokładnie ile, bo nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Wiemy po prostu, że prawdopodobnie musiał umrzeć gdzieś w latach 60. XIX wieku. Ale już później nie odgrywał żadnej znaczącej roli, nie miał roli politycznej. Stał się, można powiedzieć, takim wspomnieniem dzielącym społeczeństwo galicyjskie, społeczeństwo na tych ziemiach polskich.
1: Wspominałeś, że chłopi nie mogli wybaczyć szlachcie, że takich źle traktowali przed wybuchem rzezi i też tuż po niej, ale jak reagowała właśnie szlachta na tę rzeź galicyjską? Czy oni uciekali, czy też bronili się, czy może próbowali negocjować?
0: Na negocjacje nie było za bardzo miejsca. Trzeba zauważyć, że chłopi, walcząc o zmiany, zwrócili się bezpośrednio do urzędników austriackich, bo oni tak jakby byli tymi, z którymi warto rozmawiać. No bo ziemiaństwo w gruncie rzeczy to byli ci ciemiężyciele, którzy w ich umysłach nigdy w życiu nie szanowali chłopskiego życia i generalnie jeśli im ktoś czegoś nie nakaże, no to oni nawet nie będą chcieli rozmawiać z chłopami. Zresztą częściowo mogło to być uzasadnione, patrząc na to, co chłopi robili, i ziemiaństwo po prostu bało się ich. No, tutaj było pytanie, czy uciekali. Tak, uciekali. W dużej mierze to im pozostało, no bo większość dworów ziemiańskich, no to pamiętajmy, to nie byli, jak my to widzimy czasem u Sienkiewicza, wielcy magnaci z prywatnymi armiami. Czegoś takiego nie było. To było zwykłe ziemiaństwo, które miało tam jakieś, powiedzmy, jakąś tam swoją służbę, swoich urzędników, ale bardzo rzadko mieli możliwości, żeby bronić się przed jakimś większym atakiem.
1: Czyli to były po prostu takie małe dworki z niewielką liczbą służby.
0: Tak, no, obejrzyjmy sobie na przykład pana Tadeusza, prawda? Gdzie mamy taką warstwę średnią, szlachecką, mamy, powiedzmy, tam jakiś ten dwór, ale też nie mamy jakiejś gigantycznej siły, która by walczyła z prywatnymi armiami, chłopami czy kimkolwiek innym. Także w tym przypadku było podobnie. Tu jedyne, co mogli robić ziemianie, to zwracać się do Austriaków, żeby zrobili z tym porządek. No i rzeczywiście zrobili. Mało tego, później ci urzędnicy austriaccy, którzy w gruncie rzeczy sterowali tym, zostali nagrodzeni za rozwiązanie problemu, który oni tak naprawdę w dużej części wywołali, za który byli odpowiedzialni. Część z nich, między innymi właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie starosta Tarnowski, otrzymali ordery Leopolda, czyli te najwyższe wówczas austriackie odznaczenia. Także teoretycznie starano się to tłumaczyć właśnie w ten sposób, że chłopi wierzą,

0: podlegli cesarzowi, starali się bronić strony rządowej. No nie jest to do końca prawda, bo to był gigantyczny zryw. Chłopi po prostu liczyli na to, że wywalczą zmiany, na które jeszcze jednak musieli poczekać. Bo oczywiście było im lżej już, nieco im ulżono, ale ta atmosfera nieufności, tej wzajemnej nienawiści, ona przetrwała jeszcze bardzo, bardzo długo.
1: SK Przemyśl News.
2: Cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
1: SK Przemyśl.
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło cennego daru, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych. Jeden z nich działa m.in. w Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś tak ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda pytała o to Ewę Zawilińską, dyrektor RCKiK w Rzeszowie.
3: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego

0: Im jest KREF. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych. Jeden z nich działa m.in. w Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś tak ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda pytała o to Ewę Zawilińską, dyrektor RCKiK w Rzeszowie.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności regionalnego.
2: Całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia. I obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tę krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi, tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają. W szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec, i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany

standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy akurat, mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni.

zewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni.

0: Kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przybywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia. Ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa, i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy?
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł. Śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzywienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzywienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi. Albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na

0: takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no, suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. I poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi i teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary i jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, w których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No, lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany, ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo

0: zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą, i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się, nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developers, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają, i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce, są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski, i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami, każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra, jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzymają, i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach. I staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami,

0: staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia, czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak. Oprócz wieku, słusznie Pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale tu też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, to jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi z krzewieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru. No i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
2: SK Przemyśl News.
3: Odpalamy naszą eskową strzałę i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Przed nami upragnione wakacje, a jak wakacje, to oczywiście wyjazdy. A skoro wyjazdy wakacyjne, to ja radzę do nich się już teraz porządnie przygotować. I wcale nie mam na myśli 8 różnych fasonów bikini, bo są rzeczy o wiele ważniejsze. Dokumenty, bagaże, zachowanie na lotnisku, pamiątki z wakacji, czy podróżowanie ze zwierzętami. O tym wszystkim rozmawiałem z Edytą Chabowską, rzecznikiem prasowym Izby Administracji Skarbowej oraz Piotrem Zakielarzem, rzecznikiem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Posłuchajcie.
4: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
5: Kapitan Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Zbliża się sezon wakacyjny. Czy już teraz widzicie większy ruch na przejściach granicznych tutaj w regionie, u nas na Podkarpaciu? Czy to w Przemyślu, czy w Medyce, czy w Korczowej, czy w Kościenku?
5: Na tę chwilę zwiększonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej nie widać. Średnio na dobę tutaj na Podkarpaciu granicę przekracza ponad 20 tysięcy osób, ale w okresie wakacyjnym ten ruch może się nawet podwoić. Stąd też my jako służby pracujące na granicy już się do tego przygotowujemy. Ma to związek oczywiście z kadrą, która będzie zapewniała sprawne odprawy na przejściach granicznych.
4: Warto natomiast powiedzieć, że od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim odprawiliśmy już prawie 500 000 samochodów osobowych, 150 tysięcy samochodów ciężarowych i 25 tysięcy autokarów. Za każdym razem, praktycznie kiedy spodziewamy się właśnie takiego zwiększonego ruchu, czy to przy okazji jakichś dłuższych weekendów, czy chociażby wakacji, przypominamy i podpowiadamy, że warto śledzić sytuację na przejściach granicznych w naszym wspólnym serwisie granica.gov.pl, ponieważ są przejścia również w naszym regionie, gdzie to natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, także warto sprawdzić bieżącą, aktualną sytuację na stronie granica.gov, zobaczyć, jakie są czasy oczekiwania i wybrać bardziej dogodne dla siebie przejście w tym momencie.
3: Okej. Jak przygotować się do podróży zagranicznej jeszcze przed wyjazdem z domu? Jakie dokumenty powinniśmy zawsze mieć przy sobie podczas przekraczania granicy, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską?
5: Planując podróż, przede wszystkim sprawdźmy ważność naszych dokumentów. Pamiętajmy, że każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei, jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty. I pamiętajmy, nawet jeśli nie ma tam odprawy granicznej, kontroli granicznej, to i tak podróżując chociażby do Czech, Austrii, Włoch, taki dokument tożsamości musimy przy sobie mieć. To jest podstawą do weryfikacji naszego kraju pochodzenia, naszej tożsamości. Na tej podstawie służby potwierdzają, że mamy prawo swobodnego przemieszczania się po tych krajach. Oczywiście kluczową sprawą jest kwestia ważności tego dokumentu. Wiadomo, że wyrobienie dokumentu czy paszportu chwilę trwa. Są też w tej chwili możliwości awaryjne na 6 polskich lotniskach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Funkcjonują punkty, w których możemy wyrobić sobie paszport tymczasowy. On na te sytuacje, on z pewnością w tych sytuacjach awaryjnych, w których przeoczyliśmy, czy zgubiliśmy, straciliśmy nasz paszport, pomoże nam dotrzeć w miejsce docelowe. Przed wyjazdem zagranicznym sprawdźmy także, czy w miejscu docelowym nie jest wymagana wiza. Takie informacje praktyczne znajdziemy w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce

pomoże nam dotrzeć w miejsce docelowe. Przed wyjazdem zagranicznym sprawdźmy także, czy w miejscu docelowym nie jest wymagana wiza. Takie informacje praktyczne znajdziemy w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce

0: pracownikiem. Zgodnie z polskimi przepisami nie ma takiego wymogu, aby taki opiekun przedstawiał jakąś taką formę aktu notarialnego czy jakiegoś takiej decyzji zezwalającej na podróż właśnie z tym opiekunem. Natomiast Straż Graniczna, dbając właśnie o tą szczególnie wrażliwą grupę, jaką są dzieci, weryfikuje podczas kontroli granicznej właśnie z kim dziecko podróżuje, jakie są relacje. Podczas krótkiej rozmowy możemy szybko zweryfikować, a jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy kontaktujemy się z rodzicami i upewniamy, czy tutaj aby wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o kraje docelowe, są różne wymagania w poszczególnych krajach i może zdarzyć się tak, że dany kraj może zażądać od nas jednak takiej zgody rodziców na podróż z jakimś opiekunem. Tutaj wrócę jeszcze właśnie do źródła, o którym powiedziałem. Informacje dla podróżnych na stronach MSZ-u. Tam są informacje właśnie odnośnie szczegółowe, odnośnie wymogów w kraju docelowym, odnośnie podróży z dziećmi. Z kolei jeśli chodzi o samotne podróże lotnicze, tutaj decyzje podejmują linie lotnicze i to, czy dziecko może samotnie podróżować drogą lotniczą, należy sprawdzić u przewoźnika w liniach lotniczych.
1: Podczas wakacji dużo podróżujemy samolotami. Wy jako Straż Graniczna macie swoje jednostki na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. Proszę mi powiedzieć, co się dzieje w przypadku, kiedy ktoś porzuci bagaż na lotnisku? Jaka jest wtedy procedura?
0: To są niestety dosyć częste zdarzenia, nie tylko tutaj u nas w Rzeszowie, ale na różnych lotniskach w Polsce. My takie sytuacje zawsze traktujemy priorytetowo. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa podróżnych, którzy są w porcie lotniczym. Grupa funkcjonariuszy często z wykorzystaniem psa służbowego rozpoznaje taki bagaż. Szybko szukamy właściciela, wykorzystując monitoring chociażby. No i teraz to są sytuacje, których powinniśmy się przestrzegać. Dlaczego? Po pierwsze, mogą nas czekać konsekwencje, chociażby w postaci mandatu. A w związku z tym, że będziemy my jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będziemy musieli wykonać pewne czynności, możemy po prostu na ten nasz wymarzony lot nie zdążyć. Stąd też komunikaty, które bardzo często pojawiają się w portach lotniczych, aby nie zostawiać tych bagaży bez opieki. Podróżując samolotem, pamiętajmy też, aby zgłosić się na lotnisko odpowiednio wcześniej. Tutaj oprócz kontroli bezpieczeństwa będziemy mieli także kontrolę graniczną, jeśli wylatujemy poza strefę Schengen. Tu oczywiście jakieś czynności muszą być wykonane, aby ta podróż, to przekroczenie granicy było dla nas spokojne. Bądźmy wcześniej, dajmy sobie ten czas na to, aby spokojnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i przez kontrolę graniczną i wyruszyć na nasze wymarzone wakacje. Niestety od czasu do czasu w trakcie kontroli bezpieczeństwa dochodzi także do żartów swoistych. Tak też było niedawno w Rzeszowie Jasionce. Tutaj mieszkaniec powiatu jarosławskiego zażartował w trakcie kontroli, że w bagażach ma bombę. Tutaj oczywiście na miejscu też znaleźli się nasi funkcjonariusze. Sprawdziliśmy podróżnego, sprawdziliśmy jego bagaże. Rzeczywiście okazało się, że był to żart. Ten obywatel został ukarany mandatem karnym, ale chyba jeszcze większą karą było to, że przewoźnik, czyli linia lotnicza podjęła decyzję, że nie zabiera tego pasażera na pokład. Także podróż szybko zakończyła się w Rzeszowie.
1: Czyli jeżeli ktoś zażartuje, że ma bombę, albo że w ogóle, że na lotnisku jest bomba, to wtedy mandat tylko?
0: W takiej sytuacji zawsze weryfikujemy, czy rzeczywiście jest jakieś zagrożenie. W tym konkretnym opisywanym przypadku, w momencie, kiedy funkcjonariusze zaczęli rozpytywać tego mężczyznę, na czym polega ta sytuacja, on od razu przyznał się do tego, że to był tylko taki żart, natomiast my zawsze takie sygnały traktujemy na serio. Weryfikujemy samego podróżnego, to co ma przy sobie, to co ma w bagażach. No i konsekwencją jest mandat. To wynika ściśle z przepisów prawa o ruchu lotniczym, no ale dodatkową decyzję zawsze podejmuje także sam przewoźnik, który w konsekwencji miałby takiego pasażera na pokładzie i bardzo często bywa tak, że taki pasażer nie wylatuje.
1: Bagażu warto pilnować nie tylko podczas wyjazdu na wakacje, ale również po przyjeździe z tych wakacji. Dlaczego?
2: Ja bym powiedziała, że jeszcze wcześniej, przed powrotem, a mianowicie chodzi o sam fakt pakowania bagażu, dlatego że w ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów,

0: To jest efekt działalności takich gangów narkotykowych, których ofiarami stają się dosyć często turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach i w hotelach, nawiązują znajomości, a potem proszą o przewiezienie jakiegoś pakunku czy paczki przez granicę, albo podrzucają po prostu narkotyki do bagażu. Dlatego zawsze apelujemy do tego o to, aby pakować swój bagaż osobiście, po to, aby nie stać się właśnie taką przypadkową ofiarą przemytników. Upewnijmy się, że nasz bagaż jest odpowiednio zabezpieczony, że jest zamknięty na szyfr, na kluczyk, czy owinięty folią. Nie zostawiajmy tego bagażu bez opieki w miejscu publicznym albo podczas przekraczania granicy i nie przewoźmy nigdy przedmiotów, które należą od nieznanych nam osób, a które proszą o to, żeby jedynie przewieźć coś przez granicę. Często spotykamy się z takimi tłumaczeniami w przypadku jakichś drobniejszych prób przemytu wykrywanych podczas codziennej służby, że właśnie ktoś nie wiedział, że został jedynie poproszony. Mogą być to jedynie takie tłumaczenia, ale może być to prawda. Natomiast w przypadku właśnie takich powrotów, zwłaszcza z tych kierunków egzotycznych, gdzie zagrożenie tą przestępczością narkotykową jest dosyć poważne, także zwracajmy na to uwagę, pakujmy swój bagaż osobiście i nie zabierajmy przez granicę rzeczy do przekazania od osób, których nie znamy. I podczas kontroli właśnie na przejściu granicznym pilnujmy też swoich bagaży, żeby uniknąć ich celowej podmiany. Jeżeli widzimy jakieś niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na jakieś próby przewiezienia podejrzanych pakunków, zawsze zgłaszajmy ten fakt funkcjonariuszom na terenie przejść granicznych, czy to funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, czy straży granicznej.
1: To powiedzmy teraz coś o limitach dotyczących przewozu towaru przez granicę. Jak wygląda ta kwestia?
0: Warto zapoznać się z informacją, która dotyczy pewnych ograniczeń w przewozie towarów przez granicę, zwłaszcza jak już będziemy wracać z powrotem i będziemy pakować swój bagaż. Także czy są jakieś ograniczenia pozataryfowe, nie tylko te związane chociażby z ilością czy z towarami akcyzowymi. Znaczenie ma również to, jakim transportem przekraczamy granicę, zwłaszcza gdy wracamy spoza Unii Europejskiej, a coraz częściej wybieramy takie kierunki, jeżeli chodzi o nasze wyjazdy wakacyjne. Zatem zwolnione z należności celnych przywozowych będą towary, które znajdują się w naszym bagażu osobistym, ale one są różne właśnie w zależności od tego transportu i w lotniczym i morskim towary do równowartości 430 euro, natomiast w transporcie lądowym będą to towary do równowartości

0: ale one są różne właśnie w zależności od tego transportu i w lotniczym i morskim towary do równowartości 430 euro, natomiast w transporcie lądowym będą to towary do równowartości, które są potrzebne, niezbędne dla potrzeb podróżnego na czas trwania tej podróży. Nie wlicza się też wartości bagażu osobistego i wartości paliwa, które znajduje się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego i paliwa, które znajduje się w przenośnym kanistrze. To też warto wiedzieć. I też już tak na koniec, do tych wartości nie wlicza się wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, które są przewożone przez podróżnego. Na to są odrębne normy, ale też pod warunkiem, że taka osoba musi mieć ukończone 17 lat.
1: To ile na przykład sztuk papierosów albo ile litrów alkoholu możemy przewozić przez granicę?
0: I też taką najprostszą odpowiedzią jest bardzo krótka odpowiedź: to zależy. A to zależy od tego, jaki wybieramy transport, czy właśnie lotniczy, morski, czy lądowy.
1: To może zacznijmy od lotniczego.
0: I też w zależności od tego, czy przekraczamy granicę przyjeżdżając spoza Unii Europejskiej, czy przemieszczamy się w ramach Unii Europejskiej. W przypadku transportu lotniczego lub morskiego w zakresie wyrobów tytoniowych mówimy tutaj o takiej normie 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek lub 50 sztuk cygar lub 250 gram tytoniu do palenia. Natomiast w przypadku tego transportu innego niż lotniczy lub morski te normy są zdecydowanie niższe. Będzie to 40 sztuk w przypadku papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 sztuk cygar albo w przypadku tytoniu do palenia będzie to 50 gram.
1: A co

0: nowych, to jest 800 sztuk papierosów, 400 sztuk cygaretek, 200 sztuk cygar i kilogram tytoniu do palenia.
1: Co podlega ograniczeniom w przewozie, jeżeli chodzi o kontrolę celną?
0: Jeżeli przewozimy wartości dewizowe i wyjeżdżamy z Unii lub wracamy do Unii, to pamiętajmy, że jeżeli mamy co najmniej 10 tysięcy euro przy sobie lub większą kwotę, należy złożyć deklarację dewizową organom celnym, gdy po prostu posiadamy przy sobie takie pieniądze. Obowiązek dotyczy jedynie właśnie wypełnienia deklaracji. Mamy prawo przewieźć takie pieniądze, ale musimy to po prostu zgłosić. Natomiast poza tymi takimi wymogami o charakterze fiskalnym są pewne ograniczenia związane z przeprowadzeniem na przykład kontroli sanitarnej, fitosanitarnej, weterynaryjnej albo z tym, żebyśmy posiadali pewne świadectwa, pozwolenia czy certyfikaty na przewóz określonych towarów. I tak na przykład, jeżeli chodzi o żywność pochodzenia niezwierzęcego, ona może być zwolniona z przeprowadzania takiej granicznej kontroli sanitarnej, ale jeżeli jest przywożona tylko w ilościach, które wskazują na niehandlowy charakter, czyli na tak zwane własne potrzeby. Natomiast w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli mówimy o wyrobach mięsnych albo o wyrobach, które zawierają mleko, to taka żywność podlega bardzo restrykcyjnym ograniczeniom i po prostu w ruchu podróżnych nie można takiej żywności przywozić. Zatem osoby, które przekraczają granice Unii Europejskiej, a mają ze sobą takie produkty mięsne, mleczarskie, one są zobowiązane do tego, aby przy przekroczeniu granicy umieścić te towary w specjalnych pojemnikach, które znajdują się na terenie przejść granicznych. Jest to związane po prostu z zagrożeniem epizotycznym w przypadku właśnie produktów pochodzenia zwierzęcego i z zagrożeniem fitosanitarnym w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Mogę tutaj dodać i właściwie przypomnieć, bo często o tym mówimy, że jeżeli chodzi o owoce, to dopuszczalny jest tylko i wyłącznie przywóz do Polski 5 gatunków owoców. Są to banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Jeżeli przyszłaby nam ochota z jakiegoś egzotycznego kraju przywieźć do Polski inny owoc, nie róbmy tego, ponieważ w momencie kontroli na granicy, jeżeli będziemy przekraczać granice Unii Europejskiej, na pewno będziemy musieli takie pozostałe owoce zostawić właśnie w takich specjalnych pojemnikach.
1: A jak wygląda sytuacja z lekami? Czy wszystkie możemy przewozić przez granicę, czy są tutaj jakieś ograniczenia?
0: Są ograniczenia. Możemy na własne potrzeby przewieźć 5 najmniejszych opakowań produktu leczniczego na potrzeby właśnie lecznicze osoby, która je przewozi. Też przy okazji przypominamy, że jeżeli chodzi o jakieś środki odurzające, psychotropowe czy prekursory, taki przewóz jest oczywiście zakazany, za wyjątkiem przewozu, który dokonywany jest przez licencjonowane podmioty, ale one muszą oczywiście posiadać odpowiednie zezwolenia.
1: Wakacje to także zakupy i pamiątki. Jakie produkty przewożone z zagranicy mogą okazać się problematyczne podczas kontroli?
0: Jeżeli wyjeżdżamy w różne zakątki świata, zwłaszcza te takie odległe, bardzo często kusi turystów jakaś pamiątka, przedmiot wykonany z nietypowych roślin czy skór, a to już powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, ponieważ możemy mieć do czynienia z tak zwanym gatunkiem CITES, czyli z rośliną lub ze zwierzęciem, które zagrożone jest wyginięciem, albo z wykonanym przedmiotem właśnie z takich roślin czy zwierząt, który podlega ograniczeniom. Zatem jeżeli nie mamy specjalnego pozwolenia, które wydawane jest przez określone ministerstwo, nie możemy absolutnie przewozić takich przedmiotów przez granice Unii Europejskiej. Te ograniczenia wynikają przede wszystkim z tego, że żeby chronić te gatunki przed ich całkowitym wyginięciem. I chociaż jeszcze nie mamy wakacji, to już podczas kontroli na terenie naszych przejść granicznych w tym roku widzimy, że szczególnie galanteria czy odzież ze skór chronionych zwierząt zagrożonych wyginięciem jest właśnie dosyć popularna i pomimo wielu komunikatów, pomimo wielu przykładów, którymi też się dzielimy w ramach tych działań informacyjnych, takich przestrzegających, cały czas widzimy, że to zapotrzebowanie na można powiedzieć,

0: Taka moda w cudzysłowiu niestety na te gatunki jest. W tym roku zabezpieczyliśmy 26 już do kwietnia takich przedmiotów. W większości były to buty, torebki, odzież, ostatnio futro ze skóry ocelota, ale nie tylko, bo też muszle skrzydelnika olbrzymiego, koralowce rafotwórcze. To są takie przedmioty, gatunki, z którymi najczęściej mamy do czynienia na naszej granicy. Co do zasady, nie należy nabywać i przewozić przez granicę skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, wypchanych ptaków drapieżnych. Takie przedmioty czasami też zdarza się wykryć tutaj nawet wspólnie, w ramach współpracy ze Strażą Graniczną na naszych przejściach granicznych, ale to są właśnie różnego rodzaju wyroby ze skór węży, krokodyli, waranów, też naturalne medykamenty, produkty lecznicze, które zawierają w swoim składzie wyciągi z chronionych zwierząt. I tak jak mówiłam wcześniej, koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne, takie jak na przykład nalewki na wężach, na kobrach. Przykładów tych gatunków zagrożonych wyginięciem jest mnóstwo, nie sposób znać je wszystkie na pamięć, dlatego bardzo zachęcamy do tego, aby zaglądać na nasze strony internetowe, na stronę granica.gov.pl, tam znajdziemy czy to poradnik taki turystyczny, czy listę takich najczęściej zadawanych pytań i warto sięgać do tych informacji po to, aby właśnie taki wspaniały wyjazd wakacyjny nie skończył się jednak jakimiś problemami później przy kontroli na granicy.
1: No i pewnie zdarzają się też podróbki markowych produktów. Jakie mogą być konsekwencje przewożenia takich podróbek przez granicę?
0: Jeżeli chodzi o towary podrabiane, to tylko w tym roku w wyniku naszych działań kontrolnych zabezpieczyliśmy już ponad 2700 sztuk. Były to między innymi zabawki, ale też inne przedmioty. No, zwracamy na to uwagę, jeżeli chodzi o te kierunki takie zagraniczne, turystyczne, to raczej bym powiedziała, że możliwe by to było, moglibyśmy się bardziej spodziewać jakiejś odzieży, czy zegarków, czy galanterii, która nie tylko może być wykonana właśnie z tych zagrożonych gatunków, ale też nosić logo znanych firm, które no niekoniecznie są tymi produktami oryginalnymi. Ale przy okazji tych tematów wakacyjnych i wyjazdów ja bym też chciała zwrócić uwagę na nasze podróże ze zwierzętami, bo często zdarza się tak, że przekraczamy granicę z naszymi pupilami i takich kontroli jest, takich sytuacji jest sporo. Te statystyki, które od początku roku mam dostępne, mówią o tym, że w przypadku zwierząt, które towarzyszą podróżnym przy przekraczaniu granic, tutaj na Podkarpaciu mieliśmy w tym roku już ponad 9 tysięcy takich kontroli i myślę, że z dużym zadowoleniem warto powiedzieć o tym, że w większości przypadków te kontrole przebiegały w sposób taki, że nie wykazały nieprawidłowości. One oczywiście się zdarzają, ale nie było ich na szczęście dużo. Jest to ważne, ponieważ dla zwierzęcia jest to na pewno taka sytuacja w pewnym sensie stresująca, więc im sprawniej będziemy mogli przekroczyć granicę ze zwierzęciem, nie narażając go na jakiś dodatkowy stres, tym lepiej, a to znaczy, że też się do tego trzeba przygotować. Zwierzęta domowe, bo o nich mówimy, te, które towarzyszą podróżnym, zatem najczęściej psy, koty czy fretki, jeżeli nie jest ich więcej niż 5, to mogą być przywożone do Polski, mogą być przewożone między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub wywożone z Unii Europejskiej. Jeżeli mają elektroniczny identyfikator, jeżeli zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie i co ważne, jeżeli podróżny posiada dokumenty, które potwierdzają fakt szczepienia tych zwierząt, czyli będzie to paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne. Natomiast warto też wiedzieć o tym, że w przypadku przywozu te wymagania mogą być rozszerzone jeszcze o taką obowiązkową kwarantannę lub badania efektywności szczepienia. W zależności od tego, z jakiego kraju będziemy wracać z takim zwierzęciem, także to też warto sobie wcześniej sprawdzić, chociażby na stronie ambasady tego kraju, do którego będziemy się wybierać.
1: No to w takim razie, jak zachować się podczas kontroli granicznej, żeby ona przebiegła sprawnie, bez niepotrzebnego stresu?
2: Przede wszystkim stosujmy się do

0: poleceń funkcjonariuszy, którzy pracują na miejscu. Chodzi o miejsce, w którym kontrola jest dokonywana, czy też dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Też w interesie służb jest, aby ta kontrola graniczna była jak najbardziej sprawna, żeby przebiegła szybko, stąd też potrzeba wzajemnego zrozumienia i współpracy. Tutaj też oczywiście współpracujemy z naszymi kolegami ze Służby Celno-Skarbowej, tak aby te odprawy graniczne były jak najbardziej sprawne. Tutaj na Podkarpaciu oczywiście mamy granicę z Ukrainą, to dzisiaj nie jest kierunek turystyczny z wiadomych względów, ale ciągle kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie przekracza tą granicę, także obywatele Polski. Stąd też warto stosować się do tych poleceń, oczekiwań, które mają funkcjonariusze. Myślę, że nasi funkcjonariusze też odwdzięczą się tym samym.
1: Pamiętajmy też o tym, że bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli, a teren przejścia granicznego można opuścić dopiero po zakończeniu odprawy granicznej i celnej. Nam też bardzo zależy na tym, żeby proces odpraw przebiegał bardzo sprawnie, żeby podróżni mogli jak najszybciej opuścić przejście graniczne, ale to też zależy właśnie od tego, na ile współpracują z nami, na ile słuchają, na ile stosują się do poleceń ze strony funkcjonariuszy.
2: Zapytam teraz z drugiej strony, bo na pewno będą takie osoby, które nie wyjadą za granicę podczas wakacji, tylko spędzą ten czas w kraju, u nas w kraju, czy to na Podkarpaciu, czy poza Podkarpaciem. No i teraz tak, o czym powinien pamiętać turysta, który odwiedza nasz przygraniczny region?
0: Rzeczywiście Podkarpacie i te regiony przygraniczne są szczególnie atrakcyjne turystycznie, stąd też coraz więcej osób wybiera właśnie tutaj te nasze lokalne kierunki. Wiele atrakcji, ciekawych miejsc znajduje się właśnie przy linii granicy i tutaj bardzo ważna informacja, o tym bardzo często przypominamy, na całym odcinku podkarpackiej granicy z Ukrainą, z pewnymi wyjątkami, a są to oznakowane szlaki turystyczne w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. To jest pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy. Pas zarezerwowany dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za ochronę tej granicy. Dlatego nie wchodźmy do tej strefy, nie inicjujmy tych interwencji. Na pewno za każdym razem, kiedy będziemy w tym rejonie, znajdzie się patrol, który zweryfikuje, jakie są nasze zamiary. Może być czasami też takie poczucie, że nikogo wokół nie ma. Otóż dzisiaj Straż Graniczna korzysta z takich nowinek technologicznych, które mimo wszystko pozwalają nam wiedzieć, że ktoś w rejonie granicy w danym miejscu się znajduje. Wtedy na miejscu zjawia się patrol Straży Granicznej, który na pewno z nami porozmawia i w zależności od sytuacji wyciągnie także konsekwencje. W przypadku wejścia na pas drogi granicznej grozi kara w wysokości do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia już do ukraińskiego znaku granicznego mamy do czynienia z przekroczeniem granicy państwowej. Tutaj chociażby w przypadku schwytania przez ukraińskie służby będziemy już drogą oficjalną przekazani z powrotem do Polski przez przejście graniczne, czyli konsekwencje zostaną wyciągnięte zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. W niektórych sytuacjach ta sprawa może być zakwalifikowana jako przestępstwo. Tutaj sprawa skończy się już w sądzie. Wracając do początku, przypominamy, że pas drogi granicznej jest zarezerwowany dla Straży Granicznej, dlatego nie wchodźmy do tej strefy. Oczywiście z rozsądnej odległości możemy obserwować tą granicę, zobaczymy tam biało-czerwone znaki graniczne i z większej odległości oczywiście możemy sobie wykonać pamiątkowe zdjęcie, natomiast nie wchodźmy w bezpośrednią bliskość tej granicy państwowej, bo mogą nas spotkać przykre konsekwencje.
2: No i na koniec co? Życzymy danego wypoczynku.
0: Zdecydowanie. My jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo życzymy także właśnie przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do tego, aby się do tego stosownie przygotować dokumenty, nie zapominać o bagażach i też przede wszystkim zastanawiać się dobrze, zanim zakupimy sobie nasze pamiątki wakacyjne tam w różnych odległych miejscach, aby nie stanowiły one dla nas jakiegoś problemu właśnie tutaj po powrocie do Polski.
1: A ja jeszcze dodam od siebie pięknej pogody, wspaniałych wakacyjnych wrażeń i bezpiecznych powrotów do domu.
3: SK Przemyśl News.
2: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.

0: myślę.
1: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztelce. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to powieść o współistnieniu, pracy i budowaniu wspólnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
2: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
3: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
2: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
3: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
2: Co to znaczy?
3: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobre miejsce na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejsze. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, no można powiedzieć śmiało, możemy być z niej dumni.
2: Czy wiemy może w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
3: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą,

0: można zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: A czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób. Prawnie otrzymywano pozwolenie na otworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian. Także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej. no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse, pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki, albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta, po prostu gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć z zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno w sklepie tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki, no i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przeszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu. A czy również w nocy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o

0: kulturę żydowską na tamtych terenach, no to rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich. Datowałbym to na XVII wiek, wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem, a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no, wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, gett. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki

0: takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko, natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć m.in. Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc prawda o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy m.in. o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze, a czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie ze swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, lecz pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, którym mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: Muzyka się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych

0: Gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień, no wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę, gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim, gorącej dwudziestki, umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki, sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremi Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć

0: ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borelowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
5: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: Maciuliak, to będzie jedna z najgrubszych motoryzacyjnych imprez tego lata. Już 23 sierpnia w naszym mieście rusza Drag Race Przemyśl. Na Alei Żołnierzy Wyklętych od godziny 8 do 18 będzie można zobaczyć wyścigi równoległe na 1/4 mili, czyli szybkie starty, mocne maszyny i rywalizacje koło w koło. Po mocnej edycji z 2023 roku organizatorzy wracają do sprawdzonej lokalizacji i zapowiadają kolejne widowisko dla fanów motoryzacji, tuningu i sportowych emocji. Na miejscu nie zabraknie mocnych aut, głośnych silników i atmosfery, która co edycję przyciąga tłumy. Jeżeli więc lubicie zapach palonej gumy i konkretne motoryzacyjne emocje, warto już teraz zarezerwować sobie drugą połowę wakacji w kalendarzu i pojawić się w Przemyślu.
15: Muzyką się żyje.
16: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
17: Wszystko to sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
16: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
18: Luzik.
19: Arbuzik.
18: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
19: Poduszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
20: Ja też się super bawiłem.
21: Dzień dobry, bawiam.
19: Tymi nagrywkami, wideo.
18: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
19: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
18: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
19: Tak.
18: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
19: Tak, bardzo.
18: Jesteś za?
19: Tak, że wszyscy słuchali.
16: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancel Fighters. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swing, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę.
22: Hity na czasie, Radio SK. Radio.
16: to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się stałem.

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no mnie.

0: Trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to Sieska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: dawki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?
2: SK.

0: wystawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
6: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
7: Co tam się będzie działo?
6: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
5: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to...

0: No, już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SKA Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.
12: Przemyśl na czasie.
13: Tomasz Widak, to propozycja dla wielbicieli teatru. Jeśli się do nich zajrzecie, zaglądajcie do Przemyśla, bo tu od 7 czerwca trwa 26. edycja Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej. Spoglądam od razu na line-up tej imprezy i powiem wam, że w drugiej połowie miesiąca sporo się będzie działo. Organizatorzy przygotowali kilka spektakli, a najbliższy odbędzie się 23 czerwca. Wtedy na scenie Zamku Kazimierzowskiego wystąpi teatr Mikroscena z Białegostoku ze spektaklem Uciekinierki. Dwa dni później publiczność zobaczy posażną jedynaczkę w wykonaniu teatru Fredreum. A 28 czerwca kolejny spektakl tej przemyskiej grupy, Stan Umysłu Dwójkę. Finał tegorocznej Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej zaplanowano na 5 lipca. Wtedy do obejrzenia i przegadania będzie przedstawienie kropka w kropkę.
14: Muzyką się żyje.
15: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście

usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie.

0: tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych, posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa, pisze na Messengerze: witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię, kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my Wesce kochamy hity na czasie, za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad. No,
1: jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
16: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
15: Oczywiście, że także trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK.

0: I zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
1: Luzik.
2: Arbuzik.
1: Luzik, arbuzik. To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
3: Ja też się super bawiłem.
4: Się dobrze bawiłam.
2: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
1: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
2: Wszystko było fajne. Będą TikToki. Z tymi testingami gniotków.
1: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
2: Tak, bardzo.
1: Jesteś za?
2: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Art Bad. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
5: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Twórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.
12: Przemyśl na czasie.
13: Tomasz Widak, to propozycja dla wszystkich kinomaniaków. Jeśli lubicie oglądać filmy na dużym ekranie, zaglądajcie do Przemyśla. Tam już 15 i 17 czerwca odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Kinolub, skierowany do dzieci i młodzieży. W programie zaplanowano bezpłatne pokazy filmów z całego świata, prezentujące ważne tematy i zachęcające młodych widzów do refleksji i rozmowy. No to teraz zróbmy sobie taki szybki rzut oka na line-up. I tak, już jutro przygotowano seans dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem Przygody i relacje. Z kolei 17 czerwca starsza młodzież będzie mogła obejrzeć pasmo filmów Poszukiwania i dylematy oraz wyzwania. Wszystkie produkcje zostaną oczywiście wyświetlone na dużym ekranie w profesjonalnych warunkach kinowych.

0: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
1: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz. A
0: to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łapoka.

0: kierowca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
13: I po reklamie.

0: Au! Taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy.

0: prawdziwy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
12: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
11: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
13: Leksi, jak emocje po meczu?
14: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
13: Jak to jest grać z taką ekipą?
15: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
11: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
16: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej...

Raz kolejny na antenie Radia SK. Już w tej godzinie bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwo Gang. Wszystkie marzenia za mniej więcej...

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda, a jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto fundacji wspierającej dzieci walczące z rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu.

0: pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioz to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wszystko brzmi lepiej.
12: W harmonii.
11: Dwa głosy współgrają.
12: Ze sobą.
11: Przekazują z lekkością.
12: Trudne wiadomości.
11: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Czas na nowe okulary?

0: opakowania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł.

0: aplikacji i na CCCEU.
1: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
2: Tomasz Widak, na tę imprezę czekaliśmy wszyscy rok i w końcu się doczekaliśmy. Już pod koniec czerwca w Przemyślu, no czyli zaraz przed wakacjami, rusza kolejna odsłona Święta Fajki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na miejscu będzie na Was czekał kiermasz z lokalnym rękodziełem. Nie zabraknie też pokazu fajkarzy oraz bloku z koncertami.
3: Przygotowaliśmy blok koncertowy, gdzie zaprosiliśmy takie zespoły jak The Clover Hearts. Zagra dla nas również Dr. Misio z charyzmatycznym Arkiem Jakubiakiem, a na finał Big Cyc. Ten line-up jest taki mocniejszy, nawiązujący do tego stylu muzycznego wywodzącego się z Wielkiej Brytanii.
2: To był Maciej Wrański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
4: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
5: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
4: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
6: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
7: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który oponował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: imprezki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami.

0: aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40%.

0: Agata.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupaderma, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40%

0: bankową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
11: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
10: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
12: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
10: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
13: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne.

0: W końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radio SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: Masz widać, to propozycja dla miłośników biegania i aktywnego wypoczynku. Jeśli się zaliczacie do takich osób, zapiszcie się koniecznie do ultraturnickiego maratonu, czyli zawodów biegowych, które odbędą się już 20 czerwca na terenie powiatu przemyskiego. Bazą wydarzenia będą Chłówniki koło Kalwarii Pacławskiej. Uczestnicy będą mieli do pokonania 4 dystanse o długości 10, 24, 48 lub 75 km. Trasy poprowadzą przez malownicze tereny pogranicza Karpat, zachodnich i wschodnich, oferując nie tylko sportowe wyzwania, ale również wyjątkowe krajobrazy, kontakt z lokalną historią i kulturą. Ja tylko dopowiem jako ciekawostkę.

0: że równolegle z tym biegiem odbędzie się również festiwal Wianki w Turnickim z warsztatami i koncertami.
1: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
2: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
1: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją. I can see it when I close my eyes, like the sun is slowly fading in. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Money, money, money.
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: I po reklamie.

0: O Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: I Borek.

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowoczesne.

0: korzyści. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.

0: RSK Przemyśl News.
1: Cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to urokliwe miejsce, które od wielu lat przyciąga turystów. Jaka jest jego historia i jak podzielone są forty? Oto podpytałem Mirosława Majkowskiego, przewodniczącego Związku Gmin Fortecznych Twierdza Przemyśl.
2: Mirosław Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
1: Zacznijmy sobie od takiego wprowadzenia. Dlaczego to właśnie Przemyśl, a nie większe miasta jak na przykład Lwów, zostały wybrane jako lokalizacja jednej z największych twierdz Europy?
2: No przede wszystkim były to uwarunkowania terenowe. Przemyśl leży na tak zwanej bramie, która otwiera drogę z północy na południe i ze wschodu na zachód, później prowadząc w kierunku Przełęczy Karpackiej, w kierunku Niziny Węgierskiej. I przez Przemyśl przebiegały główne szlaki komunikacyjne, właśnie z północ-południe, wschód-zachód. No i nie można zapominać o bardzo ważnym czynniku, czyli linii kolejowej, strategicznej linii kolejowej od Krakowa do Lwowa, która przebiegała przez Przemyśl. Dla wszystkich, kto prowadzi działania wojenne, logistyka jest podstawą funkcjonowania każdej armii i posiadanie w swoim zasięgu takiej linii kolejowej warunkuje na czas zaopatrywanie wojsk, ewakuację rannych, dowóz zaopatrzenia i to jest taki, to był taki determinant do tego, żeby tą twierdzę ulokować właśnie też tutaj w Przemyślu. Także uwarunkowania terenowe odegrały najważniejszą rolę.
1: No ale też te forty mają też takie znaczenie strategiczne, prawda? Szczególnie kiedyś dla monarchii austro-węgierskiej, prawda?
2: No twierdza w założeniu miała dać czas monarchii na mobilizację armii polowej w razie zagrożenia rosyjskiego, bo budowano ją z myślą o wojnie z Rosją. Pamiętajmy, że ta granica

0: Katowice kiedyś od strony północnej biegła zaledwie 100 km stąd, więc tempo poruszania się ówczesnych armii gwarantowało to, że w ciągu 2-3 dni ta armia mogła być już pod Przemyślem. I chodziło o związanie walką jak największej ilości wojsk rosyjskich, aby dać czas monarchii na okrzepnięcie, prawda, na mobilizację, na obsadzenie przełęczy karpackich, a następnie, że tak powiem, przejście do kontrofensywy. Więc tak, to było strategiczne znaczenie tej twierdzy.
1: A czy budowa tej twierdzy od początku była planowana jako tak poważna, czy też jej rola i rozmiary rosły z biegiem lat?
0: Role i rozmiary rosły z biegiem lat, dlatego że też kolejnym determinantem był tutaj rozwój techniki wojennej. Zwiększenie, wynalezienie prochu bezdymnego, zwiększenie donośności dział poprzez lufę gwintowaną. Technika postępowała do przodu tak samo jak postępuje dzisiaj i to determinowało to, że te forty, że ta twierdza się rozrastała od takiego obozu warownego jeszcze w latach, w okresie wojny krymskiej, lata 1854-1855, później poprzez rozbudowę tego pierścienia, tego Nojał, czyli tego pierścienia później wewnętrznego twierdzy Przemyśl, no aż do budowy tych fortów głównych już, prawda, czyli tu mamy pierwsze forty, budowa pierwszych fortów 1878 rok, to Fort Łętownia jako pierwszy stały obiekt twierdzy Przemyśl, a następnie kolejne obiekty, prawda, na terenie twierdzy.
1: Na czym polegała w ogóle unikatowość Przemyśla jako takiego punktu obronnego? Czy chodziło głównie o tą bramę przemyską?
0: Tak, głównie chodziło o bramę przemyską, o zamknięcie dróg, tych szlaków komunikacyjnych, prawda? I to się udało, to zafunkcjonowało w 1914 roku i tutaj śmiem twierdzić, że no, mogłyby być bardzo trudne losy monarchii austro-węgierskiej, gdyby nie to pierwsze oblężenie, które zatrzymało prawie 200 tysięcy żołnierzy rosyjskiej pod twierdzą. Także to wtedy, podczas pierwszego oblężenia, twierdza zdała w pełni swój egzamin.
1: To teraz porozmawiajmy sobie o konstrukcji fortów i o technologii. Jak wyglądał podział twierdzy Przemyśl na linie obronne i czym on się różnił?
0: To tak pokrótce, żeby nie wchodzić w akademicką dyskusję, to mamy jakby dwa pierścienie, tak? Ten pierścień wewnętrzny, który powstał pod koniec XIX wieku, to były forty głównie o konstrukcji ziemno-ceglano-drewnianej, które już na tamten czas stawały się fortami przestarzałymi, a zwiększenie donośności dział spowodowało to, że musiano wysunąć jakby pierścień obronny na zewnątrz miasta, na okoliczne wzgórza i tam wybudowano główną tą linię obrony w oparciu o te forty główne wraz z fortami pomocniczymi. Przed samym wybuchem wojny dobudowano do tego jeszcze baterie artyleryjskie, polowe stanowiska baterii artyleryjskich. No i połączono forty, prawda, linią okopów, wysunięto przed forty zasieki, położono pola minowe i to w takim stanie twierdza dotrwała

0: tych szturmów rosyjskich okazało się, że te linie obronne, które zostały wybudowane, nie są dostateczne, ponieważ one opierały się tylko i wyłącznie na linii fortów, co umożliwiało Rosjanom dosyć bliskie podejście pod same dzieła obronne i do takich przypadków doszło kilkukrotnie. Na przykład na forcie 11 Dynkowiczki Rosjanie podeszli na odległość około 100 metrów i tam zatrzymano ich na zasiekach. Na fort 1 przez 1 Łysiczka Rosjanie się wdarli, doszło do walk o sam fort bezpośrednio i odrzuceniu kontratakiem Honwedów tych Rosjan, którzy się wdarli. Ale też również na innych fortach zdarzało się, że po prostu podchodzili bezpośrednio pod linie obronne, pod same zasieki, więc stwarzało to niebezpieczeństwo wdarcia się i przełamania linii frontu na danym odcinku. Dlatego w okresie między pierwszym a drugim oblężeniem Austriacy podjęli decyzję o wysunięciu pozycji polowych jeszcze przed ten pierścień, szczególnie w takich miejscach jak pozycja na górach, czyli pod Nowkowicami, bo tam właśnie martwe pole ostrzału. Tam płynie sobie taki strumyk i właśnie doliną tego strumyka Rosjanie podeszli pod fort Duńkowiczki, więc żeby zaszachować tamten teren, trzeba było wysunąć się. Tam dzisiaj stoją wiatraki, prawda, na tym wzgórzu i tam były główne linie obronne, były punkty oporu właśnie na górach i Batycze, które zamykały tamten kierunek północny. Na odcinku południowym to podobne pozycje 404 i Wald miały miejsce właśnie na południe od fortu Prałkowce w kierunku Olszan.
1: A tak patrząc z perspektywy czasu, która część fortów była najlepiej ufortyfikowana?

0: Dunkowiczki, Orzechowce, znowu na odcinku też tutaj wschodnim, południowo-wschodnim fort pancerny Optyn, prawda, z potężnymi tradytorami, z armatami, w których umieszczone były armaty 12-centymetrowe, to naprawdę było już takie, no, bardzo, bardzo silnie uzbrojony fort, jeden z najpotężniejszych fortów twierdzy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o pierwszą wojnę światową. Jakie typy uzbrojenia znajdowały się na twierdzy właśnie podczas pierwszej wojny światowej? Czy były one nowoczesne, jak na swoje czasy? Jak pan uważa?
0: Artyleria twierdzy była przestarzała. W ogóle twierdza już w momencie rozpoczęcia wojny, twierdza już cała była przestarzała dosyć mocno. W składzie artylerii znajdowało się ponad 1000 dział, z czego zdecydowana większość, około 70%, była działami bardzo przestarzałymi już. I z nowoczesnych dział mieliśmy tutaj 4 moździerze 30,5 cm, prawda, czyli tak słynna Huda Emma, moździerze Skody. To były moździerze, które miały wystarczającą donośność, a poza tym takim trzonem uzbrojenia twierdzy były 15-centymetrowe armaty M61, 12-centymetrowe, 15-centymetrowe. Pozostałe te działa 8-centymetrowe, no to już było dosyć mocno przestarzałe i z bardzo słabą donośnością. Zresztą już walki trwające na przełomie 14 i 15 roku pokazały szybkie zużywanie się luf w armatach. No i mieliśmy takie przykłady na takim odcinku bardzo ciężkich walk, czyli tutaj rejon Olszany, Cisowa, gdy Honwedzi próbowali przebić się w kierunku na Bircze, to niestety, ale artyleria w pewnym momencie austriacka zaczęła bić po swoich, bo okazało się, że wyrobienie się już tych luf spowodowało to, że pociski nie donosiły na daną odległość. Także no, to stwarzało duże problemy.
1: Czy wiadomo może, które elementy w fortyfikacji były najmniej odporne na ostrzał?
0: No, były to głównie forty artyleryjskie, prawda? One szczególnie to budowane jeszcze pod koniec XIX wieku, te których nie udało się jeszcze, nie zdążono zmodernizować. No, Austriacy, mówię, chcieli uniknąć, mieli tyle szczęścia, że Rosjanie nie zdążyli sprowadzić pod twierdzę w odpowiednim czasie działu ciężkiego kalibru. I to było tak naprawdę szczęście załogi.
1: Twierdza Przemyśl była oblegana trzykrotnie. Dobrze mówię?
0: Tak jest.
1: No właśnie. Które z tych obrażeń było najcięższe i dlaczego?
0: No w moim, to znaczy zależy pod jakim aspektem.
1: Po opinii.
0: W mojej opinii tak, ale to możemy brać różny kontekst tego wszystkiego, bo o ile pierwsze oblężenie cechowało się bardzo intensywnymi szturmami rosyjskimi, prawda, i naciskiem na załogę, o tyle załoga dosyć sprawnie i przy bardzo minimalnych stratach odparła te wszystkie szturmy. Drugie oblężenie to mieliśmy już całkiem inny charakter i ono cechowało się właśnie czasem, tak, od listopada do 22 marca 1915 roku i było ono najcięższe pod względem takim wytrzymałościowym dla żołnierzy samych, dla samej załogi, bo straty, które ponosili, to nie były tylko straty w wyniku wypadów i takich działań aktywnych twierdzy, załogi twierdzy, ale też wyczerpania, głodu, prawda, wyziębienia. W twierdzy brakowało wszystkiego. Brakowało mundurowania zimowego, brakowało koców, butów, dosłownie wszystkiego. A znowu taki najcięższy pod względem intensywności walk ostrzału, to było już odbicie twierdzy Przemyśl, prawda, przez wojska niemieckie i austriackie w 1915 roku, na przełomie maja i czerwca. To były bardzo intensywne walki z użyciem ciężkiej artylerii, 42 cm gruba Berta, prawda, szczególnie duży nacisk poszedł na odcinek północno-zachodni, właśnie tam forty Orzechowce, Pruchnicka Droga, Zagrodnia, później Cegielnia, Duńkowiczki i Werner w Żurowicy, no to one dostały, no, potężny ostrzał ten artyleryjski z ciężkiej niemieckiej artylerii.
1: Chciałem jeszcze dopytać, jak wyglądało codzienne życie żołnierzy i ludności cywilnej w czasie oblężenia?
0: Którego?
1: Pierwszego.
0: Pierwszego oblężenia. To, no, o ile to pierwsze oblężenie było krótkotrwałe, bo to nie cały miesiąc, prawda, to życie cywilów jakoś... Cywile nie odczuli za bardzo tego pierwszego oblężenia. Oprócz tego, dla tych mówię, którzy zostali. Nie mówię o tych, którzy zostali ewakuowani. Przy drugim oblężeniu to już zaczęły doskwierać głód cywilom, bo oczywiście niektórzy wykazywali się zaopatrzeniem na 3 miesiące, ale te 3 miesiące szybko minęły i trzeba było żywić ich z kuchni polowych, z kuchni żołnierskich. Trzeba było ich wspierać. Szczególnie trudną sytuację miała ludność cywilna, która została na terenie tzw. ziemi niczyjej, między pozycjami rosyjskimi a pozycjami austriackimi, którzy nie chcieli opuścić swoich domostw, które najczęściej zostały spalone, mieszkali w tych ziemiankach.

0: swoich piwnicach, no tam była katastrofa taka, prawda? A jeżeli chodzi o żołnierzy, to do grudnia, do końca grudnia 1914 roku załoga prowadziła taką bardzo dużą aktywność, tak? To były wypady w kierunku na Rokietnicę, to były wypady w kierunku na Radymno, a potem kilkukrotne wypady w kierunku na Bircze. I tutaj głównie w tych wypadach uczestniczyli Węgrzy. Węgrzy byli taką strażą pożarną twierdzy Przemyśl. 23. Dywizja Piechoty generała Tamasiego odegrała niesamowicie ważną rolę podczas walk o twierdzę. No i poniosła największe straty. Ona już później podczas próby przebicia została całkowicie rozbita. Ponieśli gigantyczne straty i najwięcej właśnie na cmentarzach wojennych twierdzy Przemyśl spoczywa Węgrów. Pozostali żołnierze pełnili służbę patrolową, pełnili służbę w fortach i dopiero od początku marca, gdy Rosjanie zaczęli coraz bardziej intensywnie podchodzić pod twierdzę, atakować i wypierać wojska austro-węgierskie z pozycji polowych, to wtedy, że tak powiem, to wszystko się zintensyfikowało. Wielu żołnierzy też leżało już wtedy w szpitalach. Było kilka szpitali, które zapełnione były praktycznie po brzegi chorymi, wyczerpanymi, niedożywionymi żołnierzami. Także to ta służba w okopach, te kilka miesięcy służby w okopach, brak nadziei na odsiecz powodował bardzo silny upadek morale żołnierzy austro-węgierskich. Pamiętajmy, że monarchia była wielonarodowa i tak samo załoga twierdzy była wielonarodowa i nie każdy chciał umierać za Franciszka Józefa.
1: Wrócę jeszcze na moment do żołnierzy i ludności cywilnej. Znalazłem taką informację, że w czasie drugiego oblężenia dokonywano masowego uboju koni z powodu głodu. Ile jest w tym prawdy?
0: Sporo prawdy, ale głównie te konie wybijano z powodu tego, że nie było dla nich paszy. Brakowało owsa, brakowało paszy dla koni, brakowało siana, brakowało słomy, no brakowało wszystkiego. No, tak naprawdę to, że armia polowa między pierwszym a drugim oblężeniem korzystała z zapasów twierdzy, to zaskutkowało tym, że później brakowało dosłownie wszystkiego.
2: SK Przemyśl News.
3: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztelce. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu wspólnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
4: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu. Ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
5: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to no, trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
4: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
5: To z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit

0: kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
1: Co to znaczy?
0: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejszym. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. I też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak, i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: A czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, mówię o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób. Prawnie otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy,

0: odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, który teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o to kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?

0: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda? Ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii Sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że Sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, Sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć z zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no, generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne i ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. Ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite. Bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej. gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcone w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa akurat, jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakiś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie. Tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki. No i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to, żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu, a czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście, no, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej taki, datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit

0: Pierwsze mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem, a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak między innymi Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć między innymi Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają

0: zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywają się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze u synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze u

0: też i należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, lecz pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: SK Przemyśl News.
3: Otwalamy naszą eskową strzałę i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Przed nami upragnione wakacje, a jak wakacje, to oczywiście wyjazdy. A skoro wyjazdy wakacyjne, to ja radzę do nich się już teraz porządnie przygotować. I wcale nie mam na myśli 8 różnych fasonów bikini, bo są rzeczy o wiele ważniejsze. Dokumenty, bagaże, zachowanie na lotnisku, pamiątki z wakacji, czy podróżowanie ze zwierzętami. O tym wszystkim rozmawiałem z Edytą Chabowską, rzecznikiem prasowym Izby Administracji Skarbowej oraz Piotrem Zakielarzem, rzecznikiem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Posłuchajcie.
4: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
5: Kapitan Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Zbliża się sezon wakacyjny. Czy już teraz widzicie większy ruch na przejściach granicznych tutaj w regionie, u nas na Podkarpaciu? Czy to w Przemyślu, czy w Medyce, czy w Korczowej, czy w Kościenku?
5: Na tę chwilę zwiększonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej nie widać. Średnio na dobę tutaj na Podkarpaciu granicę przekracza ponad 20 tysięcy osób, ale w okresie wakacyjnym ten ruch może się nawet podwoić. Stąd też my jako służby pracujące na granicy już się do tego przygotowujemy. Ma to związek oczywiście z kadrą, która będzie zapewniała sprawne odprawy na przejściach granicznych.
4: Warto natomiast powiedzieć, że od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim odprawiliśmy już prawie 500 000 samochodów osobowych, 150 tysięcy samochodów ciężarowych i 25 tysięcy autokarów. Za każdym razem, praktycznie kiedy spodziewamy się właśnie takiego zwiększonego ruchu, czy to przy okazji jakichś dłuższych weekendów, czy chociażby wakacji, przypominamy i podpowiadamy, że warto śledzić sytuację na przejściach granicznych w naszym wspólnym serwisie granica.gov.pl, ponieważ są przejścia również w naszym regionie, gdzie to natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, także warto sprawdzić bieżącą, aktualną sytuację na stronie granica.gov, zobaczyć, jakie są czasy oczekiwania i wybrać bardziej dogodne dla siebie przejście w tym momencie.
3: Okej. Jak przygotować się do podróży zagranicznej jeszcze przed wyjazdem z domu? Jakie dokumenty powinniśmy zawsze mieć przy sobie podczas przekraczania granicy, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską?
5: Planując podróż, przede wszystkim sprawdźmy ważność naszych dokumentów. Pamiętajmy, że każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty. I pamiętajmy, nawet jeśli nie ma tam odprawy granicznej, kontroli granicznej, to i tak podróżując chociażby do Czech, Austrii, Włoch, taki dokument tożsamości musimy przy sobie mieć. To jest podstawą do weryfikacji.

0: identyfikacji naszego kraju pochodzenia, naszej tożsamości. Na tej podstawie służby potwierdzają, że mamy prawo swobodnego przemieszczania się po tych krajach. Oczywiście kluczową sprawą jest kwestia ważności tego dokumentu. Wiadomo, że wyrobienie dokumentu czy paszportu chwilę trwa. Są też w tej chwili możliwości awaryjne na 6 polskich lotniskach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Funkcjonują punkty, w których możemy wyrobić sobie paszport tymczasowy. On na te sytuacje, on z pewnością w tych sytuacjach awaryjnych, w których przeoczyliśmy, czy zgubiliśmy, straciliśmy nasz paszport, pomoże nam dotrzeć w miejsce docelowe. Przed wyjazdem zagranicznym sprawdźmy także, czy w miejscu docelowym nie jest wymagana wiza. Takie informacje praktyczne znajdziemy w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Polak za granicą. Tam po kliknięciu w dany kraj docelowy uzyskamy, myślę, że w bardzo taki przystępny sposób przekazane informacje, jaka jest sytuacja w danym kraju, jakie dokumenty są wymagane, tak aby nie mieć jakichś nieprzyjemnych niespodzianek już właśnie w kraju docelowym.
1: A jak wygląda sytuacja z dziećmi podczas podróży? O czym należy pamiętać?
0: Każde dziecko, niezależnie od wieku, musi mieć swój dokument. Bardzo często trafiają do nas pytania na zasadzie, co jeśli dziecko wyjeżdża z babcią, z dziadziem lub z wujkiem. Zgodnie z polskimi przepisami nie ma takiego wymogu, aby taki opiekun przedstawiał jakąś taką formę aktu notarialnego czy jakiegoś takiej decyzji zezwalającej na podróż właśnie z tym opiekunem. Natomiast Straż Graniczna, dbając właśnie o tą szczególnie wrażliwą grupę, jaką są dzieci, weryfikuje podczas kontroli granicznej właśnie z kim dziecko podróżuje, jakie są relacje. Podczas krótkiej rozmowy możemy szybko zweryfikować, a jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy kontaktujemy się z rodzicami i upewniamy, czy tutaj aby wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o kraje docelowe, są różne wymagania w poszczególnych krajach i może zdarzyć się tak, że dany kraj może zażądać od nas jednak takiej zgody rodziców na podróż z jakimś opiekunem. Tutaj wrócę jeszcze właśnie do źródła, o którym powiedziałem. Informacje dla podróżnych na stronach MSZ-u. Tam są informacje właśnie odnośnie szczegółowe, odnośnie wymogów w kraju docelowym, odnośnie podróży z dziećmi. Z kolei jeśli chodzi o samotne podróże lotnicze, tutaj decyzje podejmują linie lotnicze i to, czy dziecko może samotnie podróżować drogą lotniczą, należy sprawdzić u przewoźnika w liniach lotniczych.
1: Podczas wakacji dużo podróżujemy samolotami. Wy jako Straż Graniczna macie swoje jednostki na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. Proszę mi powiedzieć, co się dzieje w przypadku, kiedy ktoś porzuci bagaż na lotnisku? Jaka jest wtedy procedura?
0: To są niestety dosyć częste zdarzenia, nie tylko tutaj u nas w Rzeszowie, ale na różnych lotniskach w Polsce. My takie sytuacje zawsze traktujemy priorytetowo. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa podróżnych, którzy są w porcie lotniczym. Grupa funkcjonariuszy często z wykorzystaniem psa służbowego rozpoznaje taki bagaż. Szybko szukamy właściciela, wykorzystując monitoring chociażby. No i teraz to są sytuacje, których powinniśmy się przestrzegać. Dlaczego? Po pierwsze, mogą nas czekać konsekwencje, chociażby w postaci mandatu. A w związku z tym, że będziemy my jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będziemy musieli wykonać pewne czynności, możemy po prostu na ten nasz wymarzony lot nie zdążyć. Stąd też komunikaty, które bardzo często pojawiają się w portach lotniczych, aby nie zostawiać tych bagaży bez opieki. Podróżując samolotem pamiętajmy też, aby zgłosić się na lotnisko odpowiednio wcześnie. Tutaj oprócz kontroli bezpieczeństwa będziemy mieli także kontrolę graniczną, jeśli wylatujemy poza strefę Schengen. Tu oczywiście jakieś czynności muszą być wykonane. Aby ta podróż, to przekroczenie granicy było dla nas spokojne, bądźmy wcześniej, dajmy sobie ten czas na to, aby spokojnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i przez kontrolę graniczną i wyruszyć na nasze wymarzone wakacje. Niestety od czasu do czasu w trakcie kontroli bezpieczeństwa dochodzi także do żartów swoistych. Tak też było niedawno w Rzeszowie Jasionce. Tutaj mieszkaniec powiatu jarosławskiego zażartował w trakcie kontroli, że w bagażach ma bombę. Tutaj oczywiście na miejscu

0: Znaleźli się nasi funkcjonariusze. Sprawdziliśmy podróżnego, sprawdziliśmy jego bagaże. Rzeczywiście okazało się, że był to żart. Ten obywatel został ukarany mandatem karnym, ale chyba jeszcze większą karą było to, że przewoźnik, czyli linia lotnicza, podjęła decyzję, że nie zabiera tego pasażera na pokład. Także podróż szybko zakończyła się w Rzeszowie.
1: Czyli jeżeli ktoś zażartuje, że ma bombę, albo że w ogóle, że na lotnisku jest bomba, to wtedy mandat tylko?
0: W takiej sytuacji zawsze weryfikujemy, czy rzeczywiście jest jakieś zagrożenie. W tym konkretnym opisywanym przypadku, w momencie, kiedy funkcjonariusze zaczęli rozpytywać tego mężczyznę, na czym polega ta sytuacja, on od razu przyznał się do tego, że to był tylko taki żart, natomiast my zawsze takie sygnały traktujemy na serio. Weryfikujemy samego podróżnego, to co ma przy sobie, to co ma w bagażach. No i konsekwencją jest mandat. To wynika ściśle z przepisów prawa o ruchu lotniczym, no ale dodatkową decyzję zawsze podejmuje także sam przewoźnik, który w konsekwencji miałby takiego pasażera na pokładzie, i bardzo często bywa tak, że taki pasażer nie wylatuje.
1: Bagażu warto pilnować nie tylko podczas wyjazdu na wakacje, ale również po przyjeździe z tych wakacji. Dlaczego?
2: Ja bym powiedziała, że jeszcze wcześniej, przed powrotem, a mianowicie chodzi o sam fakt pakowania bagażu, dlatego że w ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów. To jest efekt działalności takich gangów narkotykowych, których ofiarami stają się dosyć często turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach i w hotelach, nawiązują znajomości, a potem proszą o przewiezienie jakiegoś pakunku czy paczki przez granicę, albo podrzucają po prostu narkotyki do bagażu. Dlatego zawsze apelujemy o to, aby pakować swój bagaż osobiście, po to, aby nie stać się właśnie taką przypadkową ofiarą przemytników. Upewnijmy się, że nasz bagaż jest odpowiednio zabezpieczony, że jest zamknięty na szyfr, na kluczyk, czy owinięty folią. Nie zostawiajmy tego bagażu bez opieki w miejscu publicznym albo podczas przekraczania granicy i nie przewoźmy nigdy przedmiotów, które należą od nieznanych nam osób, a które proszą o to, żeby jedynie przewieźć coś przez granicę. Często spotykamy się z takimi tłumaczeniami w przypadku jakichś drobniejszych prób przemytu wykrywanych podczas codziennej służby, że właśnie ktoś nie wiedział, że został jedynie poproszony. Mogą być to jedynie takie tłumaczenia, ale może być to prawda. Natomiast w przypadku właśnie takich powrotów, zwłaszcza z tych kierunków egzotycznych, gdzie zagrożenie tą przestępczością narkotykową jest dosyć poważne, także zwracajmy na to uwagę. Pakujmy swój bagaż osobiście i nie zabierajmy przez granicę rzeczy do przekazania od osób, których nie znamy. I podczas kontroli właśnie na przejściu granicznym pilnujmy też swoich bagaży, żeby uniknąć ich celowej podmiany. Jeżeli widzimy jakieś niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na jakieś próby przewiezienia podejrzanych pakunków, zawsze zgłaszajmy ten fakt funkcjonariuszom na terenie przejść granicznych, czy to funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, czy straży granicznej.
1: To powiedzmy teraz coś o limitach dotyczących przewozu towaru przez granicę. Jak wygląda ta kwestia?
2: Warto zapoznać się z informacją, która dotyczy pewnych ograniczeń w przewozie towarów przez granicę, zwłaszcza jak już będziemy wracać z powrotem i będziemy pakować swój bagaż. Także czy są jakieś ograniczenia pozataryfowe, nie tylko te związane chociażby z ilością czy z towarami akcyzowymi. Znaczenie ma również to, jakim transportem przekraczamy granicę, zwłaszcza gdy wracamy spoza Unii Europejskiej, a coraz częściej wybieramy takie kierunki, jeżeli chodzi o nasze wyjazdy wakacyjne. Zatem zwolnione z należności celnych przywozowych będą towary, które znajdują się w naszym bagażu osobistym, ale one są różne właśnie w zależności od tego transportu, i w lotniczym i morskim towary do równowartości 430 euro, natomiast w transporcie lądowym będą to towary do równowartości 300 euro. Jeżeli chodzi o te wartości, nie wlicza się do nich produktów leczniczych, które są potrzebne, niezbędne dla potrzeb podróżnego na czas trwania tej podróży. Nie wlicza się też wartości bagażu osobistego i wartości paliwa, które znajduje się w standardowym zbiorniku dowolnego

0: pojazdu silnikowego i paliwa, które znajduje się w przenośnym kanistrze. To też warto wiedzieć. I też już tak na koniec, do tych wartości nie wlicza się wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, które są przewożone przez podróżnego. Na to są odrębne normy, ale też pod warunkiem, że taka osoba musi mieć ukończone 17 lat.
1: To ile na przykład sztuk papierosów albo ile litrów alkoholu możemy przewozić przez granicę?
0: I też taką najprostszą odpowiedzią jest bardzo krótka odpowiedź: to zależy. A to zależy od tego, jaki wybieramy transport, czy właśnie lotniczy, morski, czy lądowy.
1: To może zacznijmy od lotniczego.
0: I też w zależności od tego, czy przekraczamy granicę przyjeżdżając spoza Unii Europejskiej, czy przemieszczamy się w ramach Unii Europejskiej. W przypadku transportu lotniczego lub morskiego w zakresie wyrobów tytoniowych mówimy tutaj o takiej normie 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek lub 50 sztuk cygar lub 250 gram tytoniu do palenia. Natomiast w przypadku tego transportu innego niż lotniczy lub morski, te normy są zdecydowanie niższe. Będzie to 40 sztuk w przypadku papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 sztuk cygar, albo w przypadku tytoniu do palenia będzie to 50 gram.
1: A co jeśli ktoś wraca z jakiegoś kraju Unii Europejskiej z wakacji? Ile sztuk, nie wiem, papierosów, alkoholu, czy jakichś innych towarów może przewieźć przez granicę?
0: Najczęściej mamy pytania właśnie o te wyroby akcyzowe. Zatem na przykładzie wyrobów tytoniowych mogę powiedzieć, że jeżeli przyjeżdżamy z państwa Unii Europejskiej i jeżeli mówimy tutaj o zwolnieniu właśnie z podatku akcyzowego, to w przypadku wyrobów tytoniowych to jest 800 sztuk papierosów, 400 sztuk cygaretek, 200 sztuk cygar i kilogram tytoniu do palenia.
1: Co podlega ograniczeniom w przewozie, jeżeli chodzi o kontrolę celną?
0: Jeżeli przewozimy wartości dewizowe i wyjeżdżamy z Unii lub wracamy do Unii, to pamiętajmy, że jeżeli mamy co najmniej 10 tysięcy euro przy sobie lub większą kwotę, należy złożyć deklarację dewizową organom celnym, gdy po prostu posiadamy przy sobie takie pieniądze. Obowiązek dotyczy jedynie właśnie wypełnienia deklaracji. Mamy prawo przewieźć takie pieniądze, ale musimy to po prostu zgłosić. Natomiast poza tymi takimi wymogami o charakterze fiskalnym są pewne ograniczenia związane z przeprowadzeniem na przykład kontroli sanitarnej, fitosanitarnej, weterynaryjnej albo z tym, żebyśmy posiadali pewne świadectwa, pozwolenia czy certyfikaty na przewóz określonych towarów. I tak na przykład jeżeli chodzi o żywność pochodzenia niezwierzęcego, ona może być zwolniona z przeprowadzania takiej granicznej kontroli sanitarnej, ale jeżeli jest przywożona tylko w ilościach, które wskazują na niehandlowy charakter, czyli na tak zwane własne potrzeby. Natomiast w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli mówimy o wyrobach mięsnych albo o wyrobach, które zawierają mleko, to taka żywność podlega bardzo restrykcyjnym ograniczeniom i po prostu w ruchu podróżnych nie można takiej żywności przywozić. Zatem osoby, które przekraczają granice Unii Europejskiej, a mają ze sobą takie produkty mięsne, mleczarskie, one są zobowiązane do tego, aby przy przekroczeniu granicy umieścić te towary w specjalnych pojemnikach, które znajdują się na terenie przejść granicznych. Jest to związane po prostu z zagrożeniem epizotycznym w przypadku właśnie produktów pochodzenia zwierzęcego i z zagrożeniem fitosanitarnym w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Mogę tutaj dodać i właściwie przypomnieć, bo często o tym mówimy, że jeżeli chodzi o owoce, to dopuszczalny jest tylko i wyłącznie przywóz do Polski 5 gatunków owoców. Są to banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Jeżeli przyszłaby nam ochota z jakiegoś egzotycznego kraju przywieźć do Polski inny owoc, nie róbmy tego, ponieważ w momencie kontroli na granicy, jeżeli będziemy przekraczać granice Unii Europejskiej, na pewno będziemy musieli takie pozostałe owoce zostawić właśnie w takich specjalnych pojemnikach.
1: A jak wygląda sytuacja z lekami? Czy wszystkie możemy przewozić przez granicę, czy są tutaj jakieś ograniczenia?
0: Są ograniczenia. Możemy na własne potrzeby przewieźć 5 najmniejszych opakowań produktu leczniczego na potrzeby właśnie

0: właśnie lecznicze osoby, która je przewozi. Też przy okazji przypominamy, że jeżeli chodzi o jakieś środki odurzające, psychotropowe czy prekursory, taki przewóz jest oczywiście zakazany, za wyjątkiem przewozu, który dokonywany jest przez licencjonowane podmioty, ale one muszą oczywiście posiadać odpowiednie zezwolenia.
1: Te wakacje to także zakupy i pamiątki. Jakie produkty przewożone z zagranicy mogą okazać się problematyczne podczas kontroli?
0: Jeżeli wyjeżdżamy w różne zakątki świata, zwłaszcza te takie odległe, bardzo często kusi turystów jakaś pamiątka, przedmiot wykonany z nietypowych roślin czy skór, a to już powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, ponieważ możemy mieć do czynienia z tak zwanym gatunkiem CITES, czyli z rośliną lub ze zwierzęciem, które zagrożone jest wyginięciem, albo z wykonanym przedmiotem właśnie z takich roślin czy zwierząt, który podlega ograniczeniom. Zatem jeżeli nie mamy specjalnego pozwolenia, które wydawane jest przez określone ministerstwo, nie możemy absolutnie przewozić takich przedmiotów przez granice Unii Europejskiej. Te ograniczenia wynikają przede wszystkim z tego, żeby chronić te gatunki przed ich całkowitym wyginięciem. I chociaż jeszcze nie mamy wakacji, to już podczas kontroli na terenie naszych przejść granicznych w tym roku widzimy, że szczególnie galanteria czy odzież ze skór chronionych zwierząt zagrożonych wyginięciem jest właśnie dosyć popularna i pomimo wielu komunikatów, pomimo wielu przykładów, którymi też się dzielimy w ramach tych działań informacyjnych, takich przestrzegających, cały czas widzimy, że to zapotrzebowanie na, można powiedzieć, taka moda w cudzysłowie, niestety na te gatunki jest. W tym roku zabezpieczyliśmy 26 już do kwietnia takich przedmiotów. W większości były to buty, torebki, odzież, ostatnio futro ze skóry ocelota, ale nie tylko, bo też muszle skrzydelnika olbrzymiego, koralowce rafotwórcze. To są takie przedmioty, gatunki, z którymi najczęściej mamy do czynienia na naszej granicy. Co do zasady, nie należy nabywać i przewozić przez granicę skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, wypchanych ptaków drapieżnych. Takie przedmioty czasami też zdarza się wykryć tutaj nawet wspólnie w ramach współpracy ze Strażą Graniczną na naszych przejściach granicznych, ale to są właśnie różnego rodzaju wyroby ze skór węży, krokodyli, waranów, też naturalne medykamenty, produkty lecznicze, które zawierają w swoim składzie wyciągi z chronionych zwierząt. I tak jak mówiłam wcześniej, koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne, takie jak na przykład nalewki na wężach, na kobrach. Przykładów tych gatunków zagrożonych wyginięciem jest mnóstwo. Nie sposób znać je wszystkie na pamięć. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, aby zaglądać na nasze strony internetowe, na stronę granica.gov.pl. Tam znajdziemy czy to poradnik taki turystyczny, czy listę takich najczęściej zadawanych pytań i warto sięgać do tych informacji po to, aby właśnie taki wspaniały wyjazd wakacyjny nie skończył się jednak jakimiś problemami później przy kontroli na granicy.
1: No i pewnie zdarzają się też podróbki markowych produktów. Jak

0: czy listę takich najczęściej zadawanych pytań i warto sięgać do tych informacji po to, aby właśnie taki wspaniały wyjazd wakacyjny nie skończył się jednak jakimiś problemami później przy kontroli na granicy.
1: No i pewnie zdarzają się też podróbki markowych produktów. Jak

Mieliśmy już ponad 2700 sztuk. Były to między innymi zabawki, ale też inne przedmioty. No, zwracamy na to uwagę, jeżeli chodzi o te kierunki takie zagraniczne, turystyczne, to raczej bym powiedziała, że możliwe by to było, moglibyśmy się bardziej spodziewać jakiejś odzieży, czy zegarków, czy galanterii, która nie tylko może być wykonana właśnie z tych zagrożonych gatunków, ale też nosić logo znanych firm, które no niekoniecznie są tymi produktami oryginalnymi. Ale przy okazji tych tematów wakacyjnych i wyjazdów ja bym też chciała zwrócić uwagę na nasze podróże ze zwierzętami, bo często zdarza się tak, że przekraczamy granicę

granic. Tutaj na Podkarpaciu mieliśmy w tym roku już ponad 9 tysięcy takich kontroli i myślę, że z dużym zadowoleniem warto powiedzieć o tym, że w większości przypadków te kontrole przebiegały w sposób taki, że nie wykazały nieprawidłowości. One oczywiście się zdarzają, ale nie było ich na szczęście dużo. Jest to ważne, ponieważ dla zwierzęcia jest to na pewno taka sytuacja w pewnym sensie stresująca, więc im sprawniej będziemy mogli przekroczyć granicę ze zwierzęciem, nie narażając go na jakiś dodatkowy stres, tym lepiej, a to znaczy, że też się do tego trzeba przygotować. Zwierzęta domowe, bo o nich mówimy, te, które towarzyszą podróżnym, zatem najczęściej psy, koty, czy w tym najczęściej psy, koty, czy w

0: Unii Europejskiej lub wywożone z Unii Europejskiej, jeżeli mają elektroniczny identyfikator, jeżeli zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie i co ważne, jeżeli podróżny posiada dokumenty, które potwierdzają fakt szczepienia tych zwierząt, czyli będzie to paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne. Natomiast warto też wiedzieć o tym, że w przypadku przywozu te wymagania mogą być rozszerzone jeszcze o taką obowiązkową kwarantannę lub badania efektywności szczepienia. W zależności od tego, z jakiego kraju będziemy wracać z takim zwierzęciem, także to też warto sobie wcześniej sprawdzić, chociażby na stronie ambasady tego kraju, do którego będziemy się wybierać.
1: No to w takim razie jak zachować się podczas kontroli granicznej, żeby ona przebiegła sprawnie, bez niepotrzebnego stresu?
2: Przede wszystkim stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy, którzy pracują na miejscu. Chodzi o miejsce, w którym kontrola jest dokonywana, czy też dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Też w interesie służb jest, aby ta kontrola graniczna była jak najbardziej sprawna, żeby przebiegła szybko, stąd też potrzeba wzajemnego zrozumienia i współpracy. Tutaj też oczywiście współpracujemy z naszymi kolegami ze służby celno-skarbowej, tak aby te odprawy graniczne były jak najbardziej sprawne. Tutaj na Podkarpaciu oczywiście mamy granicę z Ukrainą, to dzisiaj nie jest kierunek turystyczny z wiadomych względów, ale ciągle kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie przekracza tą granicę, także obywatele Polski. Stąd też warto stosować się do tych poleceń, oczekiwań, które mają funkcjonariusze. Myślę, że nasi funkcjonariusze też odwdzięczą się tym samym.
0: Pamiętajmy też o tym, że bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli, a teren przejścia granicznego można opuścić dopiero po zakończeniu odprawy granicznej i celnej. Nam też bardzo zależy na tym, żeby proces odpraw przebiegał bardzo sprawnie, żeby podróżni mogli jak najszybciej opuścić przejście graniczne, ale to też zależy właśnie od tego, na ile współpracują z nami, na ile słuchają, na ile stosują się do poleceń ze strony funkcjonariuszy.
1: Zapytam teraz z drugiej strony, bo na pewno będą takie osoby, które nie wyjadą za granicę podczas wakacji, tylko spędzą ten czas w kraju, u nas w kraju, czy to na Podkarpaciu, czy poza Podkarpaciem. No i teraz tak, o czym powinien pamiętać turysta, który odwiedza nasz przygraniczny region?
2: Rzeczywiście Podkarpacie i te regiony przygraniczne są szczególnie atrakcyjne turystycznie, stąd też coraz więcej osób wybiera właśnie tutaj te nasze lokalne kierunki. Wiele atrakcji, ciekawych miejsc znajduje się właśnie przy linii granicy i tutaj bardzo ważna informacja, o tym bardzo często przypominamy, na całym odcinku podkarpackiej granicy z Ukrainą, z pewnymi wyjątkami, a są to oznakowane szlaki turystyczne w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. To jest pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy. Pas zarezerwowany dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za ochronę tej granicy. Dlatego nie wchodźmy do tej strefy, nie inicjujmy tych interwencji. Na pewno za każdym razem, kiedy będziemy w tym rejonie, znajdzie się patrol, który zweryfikuje, jakie są nasze zamiary. Może być czasami też takie poczucie, że nikogo wokół nie ma. Otóż dzisiaj Straż Graniczna korzysta z takich nowinek technologicznych, które mimo wszystko pozwalają nam wiedzieć, że ktoś w rejonie granicy w danym miejscu się znajduje. Wtedy na miejscu zjawia się patrol Straży Granicznej, który na pewno z nami porozmawia i w zależności od sytuacji wyciągnie także konsekwencje. W przypadku wejścia na pas drogi granicznej grozi kara w wysokości do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia już do ukraińskiego znaku granicznego mamy do czynienia z przekroczeniem granicy państwowej. Tutaj chociażby w przypadku schwytania przez ukraińskie służby będziemy już drogą oficjalną przekazani z powrotem do Polski przez przejście graniczne, czyli konsekwencje zostaną wyciągnięte zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. W niektórych sytuacjach ta sprawa może być zakwalifikowana jako przestępstwo. Tutaj sprawa skończy się już w sądzie. Wracając do początku, przypominamy, że pas drogi granicznej jest zarezerwowany dla Straży Granicznej, dlatego nie wchodźmy do tej strefy. Oczywiście z rozsądnej odległości możemy obserwować tą granicę, zobaczymy tam biało-czerwone znaki graniczne i z większej odległości oczywiście możemy sobie wykonać pamiątkowe zdjęcie, natomiast nie wchodźmy w bezpośrednią bliskość tej granicy państwowej, bo mogą nas spotkać przykre konsekwencje.
1: No i na koniec co? Życzymy danych.

0: wolnego wypoczynku.
1: Zdecydowanie. My jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo życzymy także właśnie przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do tego, aby się do tego stosownie przygotować dokumenty, nie zapominać o bagażach i też przede wszystkim zastanawiać się dobrze, zanim zakupimy sobie nasze pamiątki wakacyjne tam w różnych odległych miejscach, aby nie stanowiły one dla nas jakiegoś problemu właśnie tutaj po powrocie do Polski.
2: A ja jeszcze dodam od siebie pięknej pogody, wspaniałych wakacyjnych wrażeń i bezpiecznych powrotów do domu.
3: SK Przemyśl News.
4: Cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
3: SK Przemyśl.
4: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło cennego daru, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych. Jeden z nich działa m.in. w Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś tak ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda pytała o to Ewę Zawilińską, dyrektor RCKiK w Rzeszowie.
5: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawilińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
5: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
6: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no, obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tą krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie

aktualnych procedur SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblie dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi. Tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my

0: Wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą. Nawiązują

0: Nazywa się też Nowe Kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzywienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzywienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no, suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi. Na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku

0: 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi. I teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. I jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie, co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, w których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony. Natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się, nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developress, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoser,

0: miejsce. Są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami, każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra i gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować,

pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski. I Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować,

0: pracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia, czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie Pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale tu też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: SK Przemyśl.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.